0: Radio Alex.
1: Czwartek, 21 dzień maja, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na poranne wiadomości.
2: Polska poczeka jeszcze na miliardy z unijnego programu SAFE, choć niedawno rządzący zapowiadali, że zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro trafi do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską. Teraz okazuje się, że pieniądze mają zostać wypłacone dopiero na początku czerwca. Więcej o tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych. Określają one ramy czasowe wypłat pożyczki wraz z ich rocznymi pułapami. Dokumenty te precyzują mechanizmy kontrolne oraz dowody potwierdzające realizację celów, co jest warunkiem niezbędnym do przekazywania środków przez Komisję Europejską. Porozumienia operacyjne musi zatwierdzić jeszcze Kolegium Unijnych Komisarzy. Następnie będzie możliwa wypłata, tak więc zaliczki możemy się spodziewać w ciągu 2-3 tygodni.
2: Prawica w Parlamencie Europejskim domaga się całkowitego odejścia od systemu ETS. Debata w tej sprawie odbyła się wczoraj na wniosek europejskich konserwatystów i reformatorów, którzy przekonywali, że europejski system handlu emisjami uderza w gospodarkę i podnosi koszty życia mieszkańców. O tym, co chcieli przekazać m.in. europosłowie PiSu, powie nasz wysłannik Paweł Konieczny.
4: Zwracali uwagę, że ETS w żaden sposób nie przysłużył się do poprawy klimatu.
5: Polityka klimatyczna dobija europejską i polską gospodarkę i jest przyczyną drożyzny. I to jest fakt absolutnie niezaprzeczalny.
4: Mówiła Jadwiga Wiśniewska, a jak dodaje Anna Zalewska.
6: Najbliższe tygodnie to nie tylko projekty ustawy w Polsce, ale również badania, ekspertyzy, które będziemy proponować.
4: Reformy, a nie likwidacji systemu ETS chcą z kolei przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej podkreśla.
7: To, co dzisiaj wyprawia PiS, to tak jakby podpalacz poszedł na protest przeciwko pożarom. Gdzie był pan Duda, ten Solidarności? Dlaczego nie protestował przez 8 lat? Dlaczego pan Morawiecki i pani Szydło też nie protestowali? Nie robili nic. A dzisiaj nagle sobie przypomnieli o ETS-ie i Zielonym Ładzie. Po prostu wstyd.
4: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami do lipca. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: To będzie dość miły dzień, obiecują nam to synoptycy, a jeśli chodzi o to, co w tej chwili temperaturowo w naszym pięknym kraju. Najzimniej w Lesku, nieco ponad 7 stopni, najcieplej w Lęborku, prawie 18. No, rozrzut temperaturowy jest całkiem niezły. Gdzieniegdzie o poranku ostrzegamy mgły i zamglenia. W ciągu dnia czeka nas zmienne zachmurzenie, temperatura w wielu miejscach przekroczy 20 stopni, na Podhalu trochę mniej. I tam też możliwe opady deszczu i burz. Zresztą burze zapowiadane są w wielu miejscach południowej i centralnej Polski. Jak sytuacja będzie się rozwijała, sprawdzać będę na bieżąco. Ciśnienie powoli rośnie, biometr jest jak najbardziej w porządku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
9: Anna Kruszewska. Zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w środę.
0: Radio Alex ostrzega.
9: Grooming to proces, w którym dorosły manipuluje dzieckiem, aby zdobyć jego zaufanie. Celem tych działań jest zazwyczaj wykorzystanie seksualne, nakłonienie do udziału w pornografii lub zmuszanie do prostytucji. To częsta przyczyna zaginięć dzieci. Sprawcy działają przez internet. Ostrzega policja. Więcej na ten temat. Beata Denis-Jastrzębska.
10: Sprawca wybiera ofiarę, podszywa się pod rówieśnika lub udaje przyjaciela, zdobywa jej zaufanie i odcina stopniowo od rodziny i przyjaciół. Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców lub opiekunów, to godziny spędzane przed ekranem w tajemnicy, nerwowe zamykanie stron na widok rodzica czy zasłanianie ekranu telefonu, a także nagłe zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z życia rodziny, unikanie rozmów na temat tego, z kim dziecko koresponduje w sieci. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest ofiarą groomingu, warto zrobić zrzuty ekranu i powiadomić policję.
9: Policja i Fundacja Itaka prowadzą kampanię kampanię społeczną, która przypomina o zaginionych dzieciach. W tym roku kampania zwraca szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
9: Każdy może pomóc naukowcom badającym dzikie zwierzęta w Europie i to bez wychodzenia z domu. Ruszył European Camera Trap Project, czyli międzynarodowa inicjatywa, w której wolontariusze pomagają rozpoznawać zwierzęta na zdjęciach z fotopułapek. Kamery ustawiono m.in. w Tatrzańskim Parku Narodowym, hiszpańskiej Andaluzji czy w Norwegii. Na fotografiach można zobaczyć zarówno jelenie i lisy, jak i rzadkie gatunki, m.in. wilki, niedźwiedzie czy rysie. Naukowcy podkreślają, że liczba zdjęć jest ogromna, dlatego potrzebują wsparcia internautów przy ich analizie. Projekt działa na specjalnej platformie i jest otwarty dla wszystkich. Nie trzeba mieć doświadczenia. Uczestnicy otrzymają specjalne wskazówki pomagające rozpoznawać gatunki. Badacze zaznaczają, że zebrane dane pomogą nie tylko w ochronie przyrody, ale także w rozwoju systemów sztucznej inteligencji do monitorowania dzikich zwierząt. 15-latek szalał na krosie po ulicach Nowego Targu. Funkcjonariusze zauważyli kierującego motocyklem, który celowo wprowadzał go w poślizg i jechał wyłącznie na tylnym kole. Podczas kontroli okazało się, że pojazd nie jest zarejestrowany ani ubezpieczony, a nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania nim. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że od końca marca obowiązują nowe przepisy zakazujące m.in. celowego wprowadzania pojazdów w poślizg oraz jazdy na jednym kole. Funkcjonariusze apelują także do rodziców o większy nadzór nad nieletnimi korzystającymi z pojazdów mechanicznych. Jak już wiecie z wiadomości Radia Alex, w Zakopanem trwają badania dendrologiczne drzew wykonywane na terenach zabytkowych i należących do gminy.
11: Badania potrwają do końca września. Ogólnie objętych zostało w tym roku 185 drzew badaniami. No jest to o tyle istotne, że w wyniku przeprowadzonych badań posiadamy informacje o aktualnym stanie zdrowotnym drzewa. Firma wykonuje na początku ocenę wizualną drzewa, kolejno podejmuje decyzję o przebadaniu jej tomografem, a w niektórych sytuacjach wykonywane są również testy obciążeniowe.
9: W poprzednich latach po takich badaniach około 15% drzew zagrażających bezpieczeństwu zostało przeznaczonych do wycinki. Takie drzewa mogą znajdować się również na prywatnych posesjach. O nie jednak musi zadbać właściciel. Zgodnie z prawem sami możemy usunąć gałęzie zagrażające bezpieczeństwu znajdujące się na drzewach rosnących u sąsiada.
11: Wchodzimy w kwestię odpowiedzialności cywilnej. Sąsiad, jeśli ma drzewa, więc ponosi pełną odpowiedzialność za skutki, jakie drzewo wywoła. Ustawa o ochronie przyrody daje nam możliwość przycinania na przykład konarów przerastających na naszą nieruchomość, zapewniając odpowiednie tutaj wcześniejsze jakby przesłanki ustawowe. Musimy mu wyznaczyć termin na wykonanie prac pielęgnacyjnych. Jeśli w terminie, którym mu wyznaczymy, on tego nie wykona, wtedy do granicy swojej nieruchomości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, możemy przyciąć te konary.
9: Mówił Jan Szwęk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta.
0: Radio Alex poleca.
9: Teraz mam dla Was zaproszenie na piknik zdrowia. To wydarzenie 29 maja w Nowym Targu. W tym dniu będzie można całkiem za darmo wykonać badania, na które czasami trzeba czekać miesiącami.
12: Będziemy mogli skorzystać z bardzo wielu badań profilaktycznych. Będziemy mieć mamografię, będziemy mieć osteoporozę. Będziemy mogli sobie zbadać stan naszej skóry pod kątem czerniaka, bo będzie pani dermatolog. Będą porady kardiologiczne, diabetologiczne, będzie podolog, dietetycy. Będzie można skorzystać z różnego rodzaju rehabilitacji wykonywanych przez masażystów, ponieważ współpracujemy z Akademią Nauk Stosowanych i będą mieć bardzo dużo stanowisk, które będą świadczyć różne usługi. Będziemy mogli zbadać cukier. Będzie kardiolog, będzie robione EKG, które właśnie ten kardiolog będzie mógł nam powiedzieć, czy jest wszystko okej.
9: Okay. Przez cały dzień w Miejskim Ośrodku Kultury swoje muzyczne talenty będą prezentować przedszkolaki i uczniowie nowotarskich szkół. Dla spragnionych ruchu odbędą się zajęcia fitness. Do organizatorów powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej dołączą partnerzy.
12: Będą to wszystkie urzędy, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia, uzdrowisko Rabka, Szpital Nowotarski, Szpital Rabczański. Także zapraszam bardzo serdecznie. Będzie można się również zapoznać, jak prawidłowo się ubrać na rower, jak rower powinien być przygotowany do naszych jazdy. Będą promować się również Termy Chocholowskie. Naprawdę będzie tyle atrakcji, a wszystko po to, ażebyśmy odeszli trochę od telefonów, od telewizorów, zobaczyli, że mamy tak piękną okolicę, z której możemy korzystać, a równocześnie, żebyśmy sprawdzili stan naszego zdrowia.
9: Mówiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu Jolanta Bakalarz. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi mandatami. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe i wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w wiadomościach prowadzą do fałszywych stron gov.pl czy mObywatel. Strony te wyłudzają dane osobowe, PESEL czy dane karty płatniczej. Policjanci przypominają, miejmy ograniczone zaufanie do napływających do nas wiadomości. Nazwę nadawcy SMS można sfałszować. Nie klikajcie w podejrzane linki, nigdy nie podawajcie danych kart ani danych do logowania na nieznanych stronach. Wszelkie aplikacje uruchamiajcie z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez link.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
9: Rośnie w oczach nowy budynek komunalny przy ulicy Sądeckiej w Rabce Zdroju. Jeszcze 2 miesiące temu trwały tam prace ziemne i fundamentowe, a dziś gotowe są już 2 kondygnacje budynku i rozpoczął się montaż konstrukcji dachowej. W nowym obiekcie powstanie 8 mieszkań komunalnych. Budynek będzie miał około 345 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i zostanie wyposażony m.in. w ogrzewanie gazowe oraz instalację fotowoltaiczną. Zaplanowano także budowę parkingu, chodników i oświetlenia. Koszt inwestycji wynosi blisko 2 miliony 900 tysięcy złotych, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
0: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
9: Miasto Zakopane przedstawia swoją ofertę na różnych rynkach turystycznych. Według oceny specjalistów z Biura Promocji Miasta w wakacje najwięcej turystów może przyjechać z krajów sąsiednich. Do nich skierowane są obecnie działania promocyjne. Zaangażowani są również prywatni przedsiębiorcy.
13: Aktualnie pracujemy nad organizacją study tourów influencerów i dziennikarzy słowackich. Już prowadzimy z nimi rozmowy i chcielibyśmy około 10 takich topowych dziennikarzy i influencerów zaprosić. Polega to zawsze tak, że najpierw rozmawiamy z przedsiębiorcami. Robimy bardzo bogaty program. Na ten moment mamy już kilku dużych partnerów, jeżeli chodzi o branżę noclegową, którzy chętnie z nami współpracują. Wiele restauracji, to już widać, też już w tym roku chociażby podjęło z nami współpracę, więc restauracje też chętnie wchodzą we współpracę. No i nasze spółki, Termy Zakopiańskie, no i Polskie Koleje Linowe.
9: Od początku roku odbyło się już 6 study tourów skierowanych do turystów z Węgier, Izraela i z Emiratów Arabskich.
13: Mieliśmy też wizytatora gwiazdek Michelin, ponieważ w Zakopanem mamy 3 restauracje, które są w przewodniku Gold Mino i również właśnie ten czeski wizytator sprawdzał nasze restauracje.
9: Działania promocyjne Zakopanego wspierała Małopolska Organizacja Turystyczna, do której miasto należy od 2 lat. Mówił Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta.
1: Nareszcie wróciły bardziej przyjazne temperatury. Dzień też powinien być całkiem niezły, bo i słońce za naszymi oknami wprowadza sporo radości. No to zaczynamy radośnie. Czwartkowy poranek. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czas na kartkę z kalendarza. 21 dzień maja to czwartek, to również 141 dzień roku. 28 minut przed piątą wzeszło słońce, zacznie zachodzić 28 minut przed 21. Równo 16 godzin dzisiejszy dzień potrwa. Przybywa go. Oj, przybywa. To dobrze. Na pewno radosny to będzie dzień dla dzisiejszych solenizantów. Na liście Wiktor, Tymoteusz, także Janne Pomucen, Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz. Od nas oczywiście najlepsze życzenia. Okazję do świętowania, no dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty. A my ciągle przy kawce. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Dzień KDTA i Dzień Odnawiania Znajomości. No to jest dobra myśl, żeby do kogoś dawno niesłyszanego na przykład zadzwonić.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: 9 stopni o poranku w Zakopanem, w Nowym Targu podobnie. No i uwaga, przyda się parasol, lekki deszczyk nam się pojawia i pojawiać się będzie w ciągu dnia. No i te opady będą nam towarzyszyły do jutra, do przedpołudnia. W najcieplejszym momencie dnia no też szału nie będzie, do 14 w zapowiedziach synoptyków. W kolejne dni nieco cieplejsze, w weekend.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Kolejny Polak z sukcesem sportowym. Liga Europy podbita przez Aston Villa, w której gra Matykesz. 3-0 z niemiecką drużyną. Radości było co niemiara. A festiwal pod tytułem Gdzie zagra Robert Lewandowski wciąż trwa. Kolejka ponad się wydłuża. Który kierunek wybierze? Lewy czy Arabia Saudyjska? Czy może jednak zostanie w Europie? A może wybierze się do Ameryki? Kto wie. No, pewnie łatwego wyboru nie ma. Albo już zdecydował i teraz cały piłkarski świat się droczy z nami, kibicami. Ech, a my znamy się na muzyce. Dobre numery powrócą już za kilka chwil.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
8: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
9: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: samo, żeby tak rzucić wszystko i wyjechać, no właśnie, gdzieś, gdzie jest spokój, gdzie nie ma dostępu do sieci, nie ma mediów. No tak, pewnie niektórzy wyberą takie rozwiązanie na weekend, żeby się wyciszyć po intensywnym tygodniu. Jako że dzisiaj czwartek, to niektórzy już zaczynają wielkie planowanie. A my już za moment przekażemy wam punktualnie o godzinie 7 kolejne nasze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7. Pogoda sprzyja, drogowe remonty w Zakopanem trwają, w planach są kolejne. W Jabłonce powstanie nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W części z kraju i ze świata tragedia w podwarszawskich Ząbkach. W żłobku zginęło niespełna 2-letnie dziecko. Anna Grudek, zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
7: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 51015, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
12: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach czwartek, 21 dzień maja, na zegarach 7, przed nami wiadomości.
1: Anna Grudek. Zaczynamy. W Zakopanem ruszyły najpilniejsze naprawy dróg po zimie, a także kompleksowe przebudowy ulic zaplanowane na dłuższy okres. Pogoda jak na razie sprzyja. Burmistrz miasta zakłada, że wiele z nich uda się zakończyć przed wakacjami.
17: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej nieopodal. Też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. No i według potrzeb te wszystkie dziury, naprawy bieżące są robione, dlatego remonty rozpoczynamy teraz. Chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Natomiast wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
1: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Teraz w Radiu Alex przenosimy się z dróg na górskie szlaki. Babiogórski Park Narodowy otworzył wczoraj żółty odcinek perci akademickiej od skrętu ratowników do Diablaka. Przyrodnicy ostrzegają jednak, że miejscami na szlaku zalegają warstwy zmrożonego śniegu i lodu, dlatego proszą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz odpowiednie przygotowanie do wędrówki. Przypominają także, że to szlak jednokierunkowy, podejściowy.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Gmina Jabłonka wybuduje nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inwestycja otrzymała ponad 1 700 000 złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Małopolski. Nowy PSZOK ma poprawić dostępność usług związanych z gospodarką odpadami i umożliwić mieszkańcom wygodniejsze oddawanie segregowanych śmieci. Punkt będzie działał 6 dni w tygodniu, a rozszerzony katalog przyjmowanych odpadów ma pomóc zwiększyć poziom recyklingu w gminie. W ramach inwestycji powstanie również punkt wymiany i ponownego użycia sprawnych rzeczy, promujący ideę Zero Waste. Projekt zakłada także działania edukacyjne m.in. dla uczniów i przedszkolaków, dotyczące ekologii i prawidłowej segregacji odpadów. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych.
5: To są wiadomości z Podhala.
1: Na noc otwartych sądów zapraszają mieszkańców Sąd Rejonowy i Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu. Wydarzenie odbędzie się już jutro w budynku sądu przy ulicy Sądowej i potrwa od godziny 8.30 do 21.00. W programie przygotowano m.in. inscenizację procesów karnych, pokazy pracy techników kryminalistyki, prezentację psa służbowego oraz warsztaty dotyczące cyberprzemocy, uzależnień i odpowiedzialności prawnej. Uczestnicy będą mogli również zwiedzić sąd i zobaczyć, jak wygląda współpraca policji oraz wymiaru sprawiedliwości od kulis. Organizatorzy zapraszają całe rodziny. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie wrócę do Was m.in. z ostrzeżeniem przed utrudnieniami na Zakopiance. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności śmierci 2-letniego dziecka na terenie jednego ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach.
18: Do tragedii doszło wczoraj po południu. Michał Dobrołowicz, Michale, tak, co ustaliłeś w tej sprawie?
19: Policjanci na miejscu tragedii byli 5 minut po zgłoszeniu o tym zdarzeniu. Mimo to dziecka nie udało się uratować. Do samej tragedii, według informacji, które dostałem od funkcjonariuszy, doszło około 16.15 na zewnątrz, przed budynkiem żłobka. Na dzisiaj zaplanowane są kolejne przesłuchania kolejnych świadków, wśród nich pracowników żłobka. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na ten temat, a śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.
20: Są prawomocne wyroki dla oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku sprzed 7 lat.
2: Pod gruzami własnego domu zginęła wtedy 8-osobowa rodzina.
20: Wczoraj sąd w Katowicach skazał 6 oskarżonych na karę kilkuletniego więzienia.
2: Według sądu w tym rejonie najpierw wadliwie położono gazociąg, a potem został on przewiercony.
21: Sąd słusznie orzekł, że nie ma umyślności, ale kary są adekwatne do popełnionych czynów. Najważniejsze dla moich klientek, że proces się zakończył uznaniem wszystkich osób winnych, które poniosą odpowiedzialność.
22: To uznanie winy jest tutaj istotą?
21: No, dla moich klientek kwestia zadośćuczynienia czy rekompensat finansowych naprawdę ma znaczenie trzeciorzędne.
20: Z radcą prawnym Mariuszem Mazurkiem, pełnomocnikiem bliskich ofiar, rozmawiał Marcin Buczek.
23: Matty Cash i jego Aston Villa wygrała piłkarską Ligę Europy.
2: Finał rozgrywany był wieczorem w tureckim Stambule.
20: Klub z Birmingham pokonał Freiburg 3-0.
2: Książę William razem z kibicami świętował te niesamowite bramki, które zapewniły zwycięstwo.
20: A trener The Villans, Unai Emery, wygrywa Puchar Ligi Europy po raz 5 w swoim 6 finale.
24: Of course, my dream, when
20: oczywiście moim marzeniem, kiedy tutaj przyjechałem,
24: Europe,
20: była gra w Europie, gra o trofea, marzenie o zwycięstwo. I to jest pierwsze, odgraża się Hiszpan.
0: 9 stopni o poranku w Zakopanem, w Nowym Targu podobnie. No i uwaga, przyda się parasol, lekki deszczyk nam się pojawia i pojawiać się będzie w ciągu dnia. No i te opady będą nam towarzyszyły do jutra, do przedpołudnia. W najcieplejszym momencie dnia, no też szału nie będzie, do 14 w zapowiedziach synoptyków. W kolejne dni nieco cieplejsze, w weekend nie powinno padać i to jest dobra informacja.
4: Wstawanie w styczniu o poranku, a w maju o poranku robi różnicę.
0: Tak, Ptasie Radio gra już od samego świtu, a nawet wcześniej.
4: My też dla was pięknie zagramy i mówimy dzień dobry, Ewelina Kroczek
0: i Marek Moc, no to gramy.
4: Zostańcie z nami.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas pora na horoskop.
1: Na początek zodiakalny wodnik. Dziś ktoś może zaskoczyć cię wiadomością, która początkowo wyda się drobiazgiem, a później okaże się początkiem ciekawej zmiany. Wieczorem warto odłożyć telefon i dać sobie chwilę na coś, co naprawdę poprawia ci humor.
0: Strzelec, energia będzie ci dziś dopisywać, więc to dobry moment, by załatwić sprawę odkładaną od kilku dni. Uważaj tylko na spontaniczne decyzje zakupowe. Portfel też lubi czasem odpocząć.
1: I jeszcze bliźnięta, dzień sprzyja rozmowom, flirtowi i przypadkowym spotkaniom, które mogą mieć zaskakująco miły finał. Ktoś doceni twoje poczucie humoru bardziej niż zwykle i bardzo dobrze, w końcu nie każdy potrafi rozbawić ludzi. Przed

0: czwartkowy poranek w Radiu Alex. Do weekendu coraz bliżej, ale my mamy dla Was propozycję, by w sposób interesujący spędzić dzisiejszy wieczór.
1: W Nowym Terku szykuje się spotkanie, które łączy filozofię, kulturę i góralską duszę. Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na promocję książki Myśli świętego Augustyna.
0: Tyle, że tym razem to nie będzie klasyczne czytanie. Teksty świętego Augustyna zostały przetłumaczone na gwarę góralską.
1: Autorem tego niezwykłego przykładu jest profesor Stanisław Chodorowicz. Wydarzenie ma pokazać, że tradycja i duchowość potrafią mówić jednym lokalnym językiem.
0: A całość poprowadzi profesor Stanisława Trybunia-Staszel, więc klimat będzie naprawdę wyjątkowy.
1: Do tego jeszcze muzyka zespołu Młode Podhale. Warto zapamiętać, Ratusz w Nowym Targu to już dziś o 18:00.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Po reklamie.
0: Na Podhalu poranek jeszcze dość spokojny, potem niestety z chmur, które nad naszymi głowami będą pojawiały się opady deszczu. No i z różną intensywnością ma padać do piątkowego przedpołudnia. W sobotę i w niedzielę już powinno być spokojnie. Temperatura 14 stopni maksymalna w Zakopanem, 17 w Nowym Targu. No i kolejne dni nieco cieplejsze, choć 20 dopiero pojawić ma się na początku przyszłego tygodnia.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Dziś jest dzień kosmosu, no to poszukałam jakiejś kosmicznej wiadomości i mam. No, dzieje się nad naszymi głowami. Wczoraj z Europejskiego Portu Kosmicznego wystartowała satelita SMILE.
0: A tak wystartowała i sobie lata, a co ona będzie mogła, ta satelita?
1: Już ci mówię, bo ja wszystko wiem. Przez najbliższe 3 lata będzie obserwowała pole magnetyczne Ziemi, zorze polarne, pomoże badać pogodę kosmiczną, burze słoneczne, zjawiska geomagnetyczne.
0: No mów mi tak jeszcze, bo ja to kompletnie nie wiem, o czym ty mówisz, ale to pewnie ważne sprawy. No to leć.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
4: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Po reklamie.

0: I raz jeszcze sięgamy po kalendarz, a tam myśl na dziś.
1: Nasze życie składa się z wyborów. Wybierz mądrze.
0: I filmowo dzisiaj to cytat z Matrixa. No to co, jeśli chodzi o wybory, to teraz proponujemy, by nie odchodzić za daleko i posłuchać najświeższych wiadomości.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Do wieczora potrwają utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Zabytkowy krzyż w Jabłonce przejdzie konserwację. Gmina podpisała umowę z jej wykonawcą. W części z kraju i ze świata ciepła wiosna kazała nam długo na siebie czekać. Pogoda na koniec wiadomości. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach godzina 8:00, w czwartek o poranku przyszła pora na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Zaczynamy od tego, co na drogach. Jeszcze dzisiaj kierowców czekają utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach. Do wieczora będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu.
14: Naszym celem jest zaślepienie zjazdu na łącznicę DD3, która do tej pory prowadziła do Myślenic. Ten zjazd zostaje już zlikwidowany na zawsze. Pozostaje w tym miejscu lewoskręt oraz przejście dla pieszych, które będzie funkcjonować do czasu uruchomienia kładki. Prace te będziemy kontynuować jeszcze w czwartek aż do godziny 18:00. I w tym czasie będziemy zawężać prawą jezdnię Zakopianki, czyli tą prowadzącą do Zakopanego, do jednego pasa. Jednocześnie zmieniamy organizację ruchu w dalszej części naszej budowy i otwieramy ulicę Sobieskiego dla ruchu dwukierunkowego. I tak będzie już na stałe, a oznakowanie pionowe i poziome są już dostosowane do tych zmian.
2: Mówiła Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Kamienna kapliczka filarowa zwieńczona krzyżem w Jabłonce zostanie poddana pracom konserwatorskim. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą inwestycji realizowanej w ramach polsko-słowackiego projektu transgranicznego. Jak podkreślają samorządowcy, zabytkowa kapliczka jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego Orawy i świadectwem historii oraz religijności dawnych mieszkańców regionu. Obecnie jej stan techniczny jest bardzo zły i wymaga pilnej renowacji. Celem prac będzie usunięcie zniszczeń oraz przywrócenie obiektowi pierwotnego wyglądu i zabezpieczenie go dla przyszłych pokoleń. Inwestycje inwestycja realizowana jest w ramach projektu Przydrożne Krzyże Świadkowie Czasu na pograniczu słowacko-polskim, współfinansowanego z programu Interreg Polska-Słowacja.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Muzeum Tatrzańskie przygotowuje wystawę plenerową poświęconą zaprzyjaźnionemu muzeum w Popradzie. Słowacka placówka jest starsza od zakopiańskiej, powstała 150 lat temu. Jej działalność była inspiracją do gromadzenia zbiorów tatrzańskich po polskiej stronie Tatr.
4: Muzeum w Popradzie było takim impulsem do powołania, do założenia Muzeum w Zakopanem.
10: Czy są jakieś ciekawostki w tych zbiorach muzealnych w Popradzie, czy one się raczej pokrywają z tym, co widzimy w Muzeum Tatrzańskim?
4: Bardzo nietypową, dużą ciekawostką jest odkrycie, i to zupełnie niedawno, grobowca księcia Popradu. Ta historia właśnie sięga bardzo odległego czasu, właśnie prehistorii.
2: Grobowiec księcia z Popradu pochodzi z IV wieku naszej ery. Znajduje się na najnowszej ekspozycji Muzeum w Popradzie. Można na niej oglądać nie tylko drewniane elementy grobowca, ale również jego wyposażenie, naczynia, tekstylia i wyroby skórzane. Wystawę plenerową poświęconą historii Muzeum w Popradzie będzie można oglądać już od dziś w sąsiedztwie gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego. Z koordynatorką wystawy Sylwią Plucińską rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Roboty na moście w Szaflarach znów ruszyły. Kiedy powróci na przeprawie przynajmniej ruch wahadłowy, o tym w kolejnym serwisie. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata mają dla Was Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
15: Polska wciąż nie otrzymała oryginału wyroku belgijskiego sądu w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. To ustalił Michał Dobrołowicz.
16: Chodzi o decyzję, którą sąd w Brukseli wydał, przypominamy, 1 kwietnia, ponad 7 tygodni temu.
17: A właśnie ten oryginał to jest kluczowy dokument, żeby nasz kraj po prostu mógł teraz interweniować.
16: Michał zameldował się w Porannych Faktach. Michale,
17: Dzień dobry.
16: Kiedy wyrok formalnie trafi do Polski?
17: To może wydarzyć się w każdej chwili, nawet dzisiaj, ale dokładnego terminu wciąż nie znamy, przyznaje wiceminister Katarzyna Kacperczyk.
18: Mamy odpis, ale oficjalnie wyrok nie został jeszcze doręczony.
17: W praktyce to oznacza, że resort zdrowia i prokuratoria generalna mają teraz więcej czasu na przygotowanie reakcji. Od momentu doręczenia formalnego wyroku apelację możemy złożyć w ciągu najpóźniej 60 dni. Cel wciąż jest taki, by nie płacić tych 6 miliardów złotych bardzo potrzebnych tutaj na leczenie pacjentów.
15: Ukraina chwali się kolejnym atakiem dronów.
16: Spektakularnym. Siły systemów bezzałogowych i służba bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt, który był szkołą rosyjskich operatorów dronów.
15: Jednocześnie w tym miejscu znajdował się zakład produkujący amunicję i części do bezzałogowców.
16: Podczas tej operacji specjalnej o kryptonimie Śnieg Achmata zlikwidowano szkołę pilotów. 65 kadetów zginęło, informuje służba prasowa ukraińskiej SBS, czyli Sił Systemów Bezzałogowych. W tym roku ciepła wiosna kazała na siebie czekać wyjątkowo długo.
15: Tak, o poranku jeszcze rzeźko, ale w ciągu dnia prawie w całym kraju na termometrach powyżej 20.
19: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać.
20: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
21: Jeszcze są, żeby już nie były potrzebne, ale jeszcze są na wierzchu.
22: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
20: Rozumiem, że pani się uparła, że wiosna ma być i koniec.
22: Zdecydowanie, afirmuję, w końcu jest.
20: Czyli dzięki pani mamy wiosnę trochę.
22: Nie ma za co.
16: Te głosy w Parku Jazdowskim w Warszawie zebrała nasza reporterka Magdalena Greinert.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Na Podhalu poranek jeszcze dość spokojny, potem niestety z chmur, które nad naszymi głowami będą pojawiały się opady deszczu, no i z różną intensywnością ma padać do piątkowego przedpołudnia. W sobotę i w niedzielę już powinno być spokojnie. Temperatura 14 stopni maksymalna w Zakopanem, 17 w Nowym Targu, no i kolejne dni nieco cieplejsze, choć 20 dopiero pojawić ma się na początku przyszłego tygodnia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Niektórzy piją z nami kawę, a może herbatę.
1: No tak, bo to jej święto. Tak więc zróbcie sobie napar i zostańcie z nami.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Tego tematu nie możemy dziś pominąć, bo mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty. My porankowce częściej parzymy kawę, ale wiadomo, na herbatę też zawsze przychodzi dobra pora. Marek, czarna, zielona, owocowa, którą wybierasz?
0: No, przyznam szczerze, to zależy od dnia i ochoty, ale no smakują mi niemal wszystkie. A wiedziałeś, że najdroższa herbata świata potrafi kosztować ponad $1 000 000 za kilogram? Mowa o Dahong Pao. Jej liście pochodzą z kilkusetletnich krzewów rosnących w chińskich górach.
1: Ale zaimponowałeś mi, wiesz, tym chińskim językiem i twoją wiedzą oczywiście. No ale ciekawe, jak smakuje herbatka.
0: Jak kiedyś wygram w lotto, to sobie kupię i poczęstuję cię. I albo powiem, jak było.
1: Dzięki.
2: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek z Radiem Alex.
1: Dzień mamy coraz bliżej, a w Radiu Alex trwa konkurs, który może poruszyć niejedno serce. Mamo, co robić?
0: Czyli moment, w którym każda przypomniana sobie sytuacja, kiedy mama jest planem A, B i C jednocześnie.
1: Tak, tak. Napiszcie nam historię taką, w której mama była wsparciem, ratunkiem, albo po prostu kimś, kto wiedział lepiej, zanim ty zdążyłeś pomyśleć.
0: A my te najciekawsze i najbardziej wzruszające nagrodzimy voucherami na relaksujący masaż.
1: Formularz zgłoszeniowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Niskie ceny.

0: ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1024 hektopaskali. Troszeczkę jeszcze nam wzrośnie. Biometr się poprawił, będzie korzystny. Wiatr dzisiaj z północy. Raczej słaby i umiarkowany. Nie powinien nam dokuczać. No, nie byłoby miło, bo temperatura też nie będzie jakaś szalona.

14 stopni, no w Nowym Targu trochę lepiej, 17 według zapowiedzi synoptyków. Pamiętajcie, dzisiaj także przelotne opady deszczu będą nam się pojawiały, tak więc parasol koniecznie.

0: piątkowy poranek do weekendu coraz bliżej, pogoda ma dopisywać. To co, może grill? No myślę, że to całkiem niezły pomysł. A wiesz, że ostatnio zapytano Polaków, którego polityka najchętniej zaprosiliby na grilla? Chcesz zgadywać?
1: Nie,
0: Według sondażu przy grillu najlepiej odnalazłby się prezydent Karol Nawrocki. 21% wskazań. Donald Tusk dostał 16%, podjął zamykę Krzysztof Bosak z wynikiem 6%. No ale najlepszy wynik osiągnęła inna opcja.
1: Niech zgadnę. Kiełbasa bez polityki.
0: No dobrze, dobrze odpowiedziałeś. 34% Polaków stwierdziło, że nie zaprosiłoby żadnego polityka.
1: Czyli Polacy wolą dokładkę karkówki niż dokładkę debat politycznych. No to smacznego w ten weekend.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: to czwartkowy poranek, 21 dzień maja i sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1904 roku powstała FIFA, organizacja, która do dziś rządzi światową piłką nożną.
0: A w 1916 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono po raz pierwszy czas letni.
1: No, wszystko wskazuje na to, że za chwilę na zegarach pojawi się dziewiąta. Przed nami więc kolejne wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Awaria sieci wodociągowej, część Zakopanego ze spadkami ciśnienia w kranach i przerwami w dostawie wody. W drugiej części serwisu pytamy o polską odpowiedź w sprawie nieodebranych szczepionek Pfizera i 6 miliardów złotych, jakie mamy zapłacić. Anna Grudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 9, jest czwartek, 21 dzień maja. Czas na wiadomości.
2: Anna Grudek, zaczynamy. Awaria sieci wodociągowej w Zakopanem. Część mieszkańców rejonu Olczy i Pardałówki musi liczyć się ze spadkami ciśnienia w kranach i przerwami w dostawie wody. Listę 20 ulic, na których pojawią się utrudnienia, znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. Sewik obiecuje, że ekipy techniczne dołożą wszelkich starań, aby sprawnie przeprowadzić naprawę i przywrócić pełne ciśnienie w sieci tak szybko, jak to możliwe.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Wstrzymane z powodu podniesienia się poziomu wody w rzece Biały Dunajec prace na moście w Szaflarach zostały wznowione. Ruch jednokierunkowy wahadłowy może wrócić w połowie czerwca, ale wiele zależy od pogody.
13: Przewidujemy zabezpieczenie do przyszłego tygodnia już wylewki i wszelkiego rodzaju prace betoniarskie, które pozwolą nam jakby uwolnić dolny odcinek filara mostu, a później przejdziemy na górny odcinek filara mostu, bo cały czas rozmawiamy o tej jednej podporze nieszczęsnej, filarze, które nam zabezpieczą dodatkowo obiekt mostowy. Nie można się nastawiać, że będzie to ruch dwukierunkowy, jak przed tym 17 kwietnia. Nadal to prawdopodobnie będzie to ruch nadal wahadłowy. Ale będzie ruch. To, co jest chyba najważniejsze dla mieszkańców tutaj Szaflar, jak i okolicznych miejscowości, że będzie ruch.
2: Mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Filar.
3: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
2: Podpisano umowę na przebudowę ulicy Borek w Kluszkowcach. Inwestycje zrealizuje podhalańskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe. budowę z nowego targu. Koszt zadania wynosi ponad 602 tysiące złotych, a połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne i przygotowawcze, budowę chodnika i poboczy, przebudowę zjazdów oraz wymianę nawierzchni od ulicy Gorczańskiej. W planach są także prace związane z kanalizacją, oświetleniem oraz nową organizacją ruchu. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z tej części Kluszkowiec.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz konsultacje dietetyczne to tylko część bezpłatnych badań profilaktycznych, z których będzie można skorzystać już w sobotę w resorcie Bania w Białce Tatrzańskiej. Akcja będzie się odbywała na terenie obok termy Bania i hotelu Bania w godzinach od 10 do 17. Na miejscu pojawi się mammobus oraz strefa badań i konsultacji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma przypomnieć o znaczeniu profilaktyki i regularnych badań. Udział jest bezpłatny, a o kolejności przyjęć decyduje moment zgłoszenia się na miejscu. W programie przewidziano także pokazy pierwszej pomocy oraz naukę samobadania piersi z wykorzystaniem fantomów. 15-latek na krosie pędzący ulicami Nowego Targu i to na jednym kole. Więcej o tej bulwersującej sytuacji w kolejnym serwisie. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
9: Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer.
14: Jak ustalił Michał Dobrołowicz, taka jest najbardziej prawdopodobna reakcja naszego rządu na kwietniowy wyrok belgijskiego sądu. Ten wyrok od półtora miesiąca czeka na formalne doręczenie.
9: Michał ponownie razem z nami w Faktach.
15: Dzień dobry.
9: Co może wydarzyć się dalej?
15: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki, ani jednego euro. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
16: 6 miliardów to jest roczny koszt leków dla pacjentów, którzy leczą się na choroby nowotworowe, a my mamy bardzo rzadkie terapie. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, to jest duże wyzwanie.
15: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Taki zapas według wyliczeń wystarczyłby nam na 70 lat. Szczepionki mają oczywiście zdecydowanie krótszy termin ważności, dlatego dużą część z nich trzeba byłoby zutylizować. Na razie Polska przygotowuje linię obrony. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
9: W Parlamencie Europejskim gorąca dyskusja o systemie ETS. Konserwatyści i reformatorzy, na wniosek których odbyła się debata, żądają zniesienia europejskiego systemu handlu emisjami.
17: Tej dyskusji przysłuchiwał się w Strasburgu nasz wysłannik Paweł Konieczny. Dzień dobry, Paweł.
18: Zgadza się, dzień dobry.
17: Jakie były argumenty inicjatorów debaty?
18: Konserwatyści, w tym europosłowie PiS, twierdzili, że system podnosi ceny energii i szkodzi konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Jak przekonywał Patryk Jaki, nie przynosi też korzyści dla środowiska.
19: ETS miał uratować planetę, a na razie uratował tak: producentów formularzy, konsultantów i chiński przemysł. Gratulacje.
18: Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej mówił o konieczności zmian w systemie ETS i kontroli wydawania pieniędzy na transformację energetyczną. Według niego rząd Mateusza Morawieckiego nie wykorzystał swojej szansy.
20: Były polski premier, który dopóki był premierem, dopóty czerpał garściami i wydawał pieniądze z ETS-u. Niestety nie na transformację energetyczną, tylko na wszystko inne.
18: Przypomnę, Komisja Europejska ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami najpóźniej do lipca. Ze Strasburga Paweł Koniecznie.
1: Ciśnienie na Podhalu na poziomie 1024 hektopaskali. Troszeczkę jeszcze nam wzrośnie. Biometr się poprawił, będzie korzystny. Wiatr dzisiaj z północy raczej słaby i umiarkowany. Nie powinien nam dokuczać. No, nie byłoby miło, bo temperatura też nie będzie jakaś szalona. 14 stopni, no w Nowym Targu trochę lepiej. 17 według zapowiedzi synoptyków. Pamiętajcie, dzisiaj także przelotne opady deszczu będą nam się pojawiały. Tak więc parasol koniecznie.
0: Czwartkowy poranek, no coraz bliżej weekendu.
1: Ale jeszcze wstrzymajcie dyliżans.
0: Na kolejną wspólną godzinę zapraszają Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zostańcie z nami.
3: Radio Alex.

0: czas. Mamy czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: No teraz poplotkujemy dwie szczęśliwe wiadomości z polskiego show biznesu i sportu zarazem. Prezenterka Izabela Janachowska właśnie ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, a internet momentalnie zasypał ją gratulacjami.
0: A tymczasem w domu Wilfredo Leona zrobiło się jeszcze bardziej rodzinnie, bo siatkarz reprezentacji Polski właśnie został tatą po raz czwarty.
1: Co ciekawe, jeszcze niedawno mówił, że przy trójce dzieci, dwóch kotach i psie mają już pełne ręce roboty i nie planują już kolejnego potomstwa, a tu taka niespodzianka.
0: To rzeczywiście musiała być niespodzianka.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049. Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które pasować we wnękę.

0: Opady deszczu, a także burze. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 18 do 20 stopni, lokalnie około 16, a wysoko w Tatrach około 5 stopni Celsjusza. Rano na Podhalu będzie nam towarzyszył słaby, potem umiarkowany i miejscami porywisty wiatr z północnego zachodu i północy.
1: Radio Alex.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Pamiętasz, jak mówiliśmy o Katowicach i ekokosiarkach? No to teraz Kraków również idzie tym tropem.
0: Przypomnijmy, czyli zamiast huku i spalin pasące się owieczki i kozy.
1: To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi tradycyjne spalinowe maszyny. Od czerwca owce i kozy pojawią się w kilku miejscach Krakowa, gdzie będą dbać o trawniki w naturalny sposób.
0: Już widzę oczami wyobraźni, jak niemal na każdym miejskim podwórku czy podmiejskim osiedlu pasą się owieczki. Piękny
1: urocze.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: Po reklamie.

0: Czwartkowy poranek, dziś dzień odnawiania znajomości. No jeśli chodzi wam po głowie ktoś, z kim dawno nie było okazji się spotkać i pogadać, to może to idealny czas, by odświeżyć znajomość.
1: No to wy sobie myślcie, a my zapraszamy was do słuchania naszych wiadomości. Startują punktualnie o 10:00.
2: W wiadomościach Radia Alex o 10:00. Niebezpieczna jazda nastolatka na motocyklu w Nowym Targu. W Zakopanem transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą na razie nie będzie. W drugiej części serwisu Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotylli Sumut. Anna Krudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
1: Czwartkowy poranek, na zegarach godzina 10:00. Czas na wiadomości.
2: Na początek Nowy Targ i niebezpieczna jazda na krosie 15-latka. Anna Grudek, zapraszam. O baczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą apeluje nowotarska policja i podaje szczegóły zatrzymania 15-latka na krosie, który szalał po ulicach Nowego Targu. Funkcjonariusze zauważyli go, kiedy celowo wprowadzał motocykl w poślizg i jechał wyłącznie na tylnym kole. Podczas kontroli okazało się, że pojazd nie jest zarejestrowany ani ubezpieczony, a nastolatek nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania nim. Sprawa trafi do sądu rodzinnego w Nowym Targu. O braku obowiązkowego ubezpieczenia OC poinformowany zostanie również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Policja przypomina, że od końca marca obowiązują nowe przepisy zakazujące m.in. celowego wprowadzania pojazdów w poślizg oraz jazdy na jednym kole. Funkcjonariusze apelują także do rodziców o większy nadzór nad nieletnimi korzystającymi z pojazdów mechanicznych.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: 4 urzędy stanu cywilnego w Polsce dokonały już transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Zakopiański urząd zgodnie z punktem 13 zakresu swoich czynności ma również za zadanie transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Na razie jednak przeniesienia aktów małżeństw jednopłciowych wykonywać nie będzie.
8: Przepisy są jasne. Na ten moment nie ma innych przepisów, które by określały, co może zrobić urząd stanu cywilnego. My przestrzegamy przepisów, które obowiązują. No, jeżeli będzie jakieś inna ustawa, rozporządzenie albo coś, na podstawie którego będziemy mogli takie transkrypcje przeprowadzać, no to wtedy będziemy się zastanawiać, jak to robić. Natomiast na ten moment, jeżeli ktoś złoży wniosek, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przestrzegamy obecnie obowiązujących przepisów, między innymi konstytucji, która jasno określa, jakie małżeństwa można zawierać w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego i na ten moment tego się będziemy trzymać.
2: Zakopane i Tatry są popularnym miejscem zawierania małżeństw nawet przez osoby z innych rejonów kraju czy z zagranicy. W zeszłym roku udzielono ich w sumie 155, w tym prawie 40 w plenerze, mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na promocję wyjątkowej książki Myśli świętego Augustyna, w której refleksje tej niezwykłej postaci zostały przetłumaczone na gwarę góralską przez profesora Stanisława Chodorowicza. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o kulturze Podhala, znaczeniu gwary oraz łączeniu tradycji z literaturą i duchowością. Jego uczestnicy poznają także kulisy pracy nad niezwykłym przekładem publikacji. Wydarzenie poprowadzi profesor Stanisława Trybunia-Staszel, a oprawę muzyczną zapewni zespół Młode Podhale. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj w nowotarskim ratuszu. Początek o godzinie 18:00. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie przestępcy biorą na cel dzieci. Wszystko odbywa się przez internet. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
9: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie w związku z zatrzymaniem trójki polskich uczestników flotyli Sumut zmierzającej z pomocą dla Gazy.
10: Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych przez armię izraelską aktywistów. Tak napisał Sikorski w mediach społecznościowych. My łączymy się z Tomaszem Skorem. Tomku, dzień dobry. O jakie zachowania chodzi?
11: Wezwanie izraelskiego dyplomaty do MSZ-u ma służyć przekazaniu mu wyrazów oburzenia i żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. To cytat. W ten sam sposób szereg państw świata zareagowało na szczyt działania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Ben-Gwira, który machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotyli Sumut, krzyczał: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy. Tak krzyczał do zatrzymanych Ben-Gwir. To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności, napisał Sikorski. Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje najwyższym priorytetem, a Polska oczekuje jak najszybszego wydania zgody na spotkania konsulów z zatrzymanymi.
10: Będzie protest na kortach Rolanda Garrosa.
9: Czołowi tenisiści świata zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed francuskim wielkim szlemem do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. No i ten limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe.
10: Dziesiątki najlepszych zawodników i zawodniczek domagają się wyższego udziału w przychodach generowanych przez 4 turnieje wielkoszlemowe, a także składek na świadczenia emerytalne i opiekę zdrowotną.
9: Protest zapowiadany jest na piątek i na sobotę.
10: Nie wiadomo, czy akcja będzie kontynuowana po rozpoczęciu głównego turnieju w Paryżu.
9: On startuje w niedzielę. Na czele kampanii stoi były prezydent i dyrektor generalny WTA Larry Scott. Amerykanin przyjedzie do stolicy Francji pojutrze bezpośrednio na spotkanie z dyrektorką turnieju French Open Amélie Mauresmont oraz prezesem francuskiej federacji tenisowej Gilles Meretonem.
10: Zawodnicy proponują dyrektorom turniejów wielkoszlemowych, by do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: W prognozach na dzisiaj początkowo dużo słońca, ale po południu gdzieniegdzie może mocniej się chmurzyć. Tam przewidywane są przelotne opady deszczu, a także burze. Suma opadów miejscami ma wynieść punktowo do 20 mm. W najcieplejszym momencie dnia w Zakopanem termometry wskażą około 16 stopni Celsjusza. Wysoko w Tatrach będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu i północy, osiągający w porywach do 60 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Skoro jesteście już dobrze poinformowani, to wracamy do muzyki.
1: I zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.

0: Sito.
1: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: Wyobraź sobie, Marek, siedzisz na meczu baseballu, kamera pokazuje piękną kibickę, a ona nawet nie istnieje.
1: Wyobrażam sobie, że widzę piękną kibickę, ale niekoniecznie, że siedzę na meczu baseballa.
2: No dobrze, ale jednak wyobraź sobie, że siedzisz na tym meczu baseballa. Bo tak wygląda nowy trend z Korei Południowej. Sztuczna inteligencja tworzy idealne fanki sportu. Tak realistyczne, że internet wierzy w nie bez mrugnięcia okiem.
1: No, czyli w Korei mają już problem.
2: A niestety nie tylko w Korei. Trend pojawia się też przy okazji NBA w Europie. A eksperci alarmują, że skoro AI potrafi stworzyć fałszywego kibica, to za chwilę będziemy się chyba zastanawiać, czy na pewno aby Lewandowski trafił do bramki.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
6: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
7: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
8: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Centrum Medyczne.

0: prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Pierwsza część dnia na Podhalu ma być pogodna. Synoptycy zapowiadają małe i umiarkowane zachmurzenie. Po południu czeka nas zmiana. Pojawią się miejscami przelotne opady deszczu, niewykluczone są też burze. Temperatura maksymalna w Nowym Targu wyniesie około 19 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wiał najpierw słaby, a później umiarkowany i miejscami porywisty wiatr z północnego zachodu i północy. Jutro ma być więcej słońca, ale wciąż mogą zdarzać się przelotne opady deszczu.
1: Radio Aleks.

czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Ewelina poszła sobie zrobić jednak herbatę. Ten dzień jednak zobowiązuje. Ja znalazłem taką ciekawą informację o starszych paniach w Hiszpanii, które przez 3 lata szydełkowały ogromne zataszenie o długości 60 metrów i powierzchni 500 metrów kwadratowych, a zawisło nad główną ulicą handlową miasta. Dzięki niemu temperatura spadła nawet o 5,5 stopnia. Na każdej jesieni konstrukcja jest zdejmowana, prana i montowana przed kolejnym latem. A to jest przykład na idealne połączenie pasji i praktyczności. A może i u nas coś ciekawego by wydziergać? No tak, ale panie z Hiszpanii były pierwsze. Radio Alex.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139
4: 80. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: Kojarzycie taką piosenkę Somebody That I Used To Know? Major, ty kojarzysz?
1: Oczywiście, że tak.
0: Tak, śpiewał ją Gotye. To ten pan dziś obchodzi urodziny. 46 świeczek na torcie.
1: No to pędzimy z życzeniami również dla dzisiejszych solenizantów na liście: Wiktor, Tymoteusz, Janne Pomucen, Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz.
0: Wszystkie piękne, oryginalne. Pozdrawiamy świętujących, najlepsze życzenia dla was, a już teraz zapraszamy na wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. Policja ostrzega przed przestępcami czyhającymi na dzieci w internecie. W części z kraju i ze świata wracamy do tragedii pod Warszawą. Przyczyną śmierci dwulatka, który wyszedł ze żłobka, było utonięcie. Anna Grudek. Warto z nami zostać.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
10: Rossmann.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
1: Dziś czwartek, to 21 dzień maja. Na zegarach 11, a przed nami wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Policjanci ostrzegają przed niebezpiecznym zjawiskiem w internecie, którego łatwym celem są dzieci. Grooming to proces, w którym dorośli manipulują nimi, aby zdobyć ich zaufanie i wykorzystać. To częsta przyczyna zaginięć dzieci.
18: Sprawca wybiera ofiarę, podszywa się pod rówieśnika lub udaje przyjaciela, zdobywa jej zaufanie i odcina stopniowo od rodziny i przyjaciół. Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców lub opiekunów, to godziny spędzane przed ekranem w tajemnicy, miednicy, nerwowe zamykanie stron na widok rodzica czy zasłanianie ekranu telefonu, a także nagłe zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z życia rodziny, unikanie rozmów na temat tego, z kim dziecko koresponduje w sieci. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest ofiarą groomingu, warto zrobić zrzuty ekranu i powiadomić policję.
2: Policja i Fundacja Itaka prowadzą kampanię społeczną, która przypomina o zaginionych dzieciach. W tym roku zwraca ona szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie. Mówiła reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Obserwacja chmur może być bardziej pomocna niż prognozy pogody w przeróżnych aplikacjach, przekonuje Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Przed burzą w górach mogą nas ostrzec ognie świętego Elma.
4: Ci, którzy chodzą po górach, zwłaszcza latem, mogli spotkać się z takim dosłownym przejawem elektryczności na własnej skórze. Wtedy czujemy taki ładunek wręcz elektryczny, często metaliczny smak w ustach. Jeżeli mamy dłuższe włosy, one potrafią stać pionowo dęba, a jeżeli obok nas jest jakiś ostro zakończony maszt, słyszymy taki dźwięk bzyczącego prądu, że tak powiem. Rzadko kiedy można zobaczyć delikatny niebieski płomyk. Jeżeli już czujemy taki przejaw elektryczności, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko mury burzowej i musimy się mieć na baczności, schronić się.
2: Mówił nasz dyżurny synoptyk, a więcej o czytaniu z chmur przeczytacie na naszej stronie radioalex.com.pl.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: W jednym z domów w Szaflarach pochodzących z XIX wieku znajduje się tajemniczy malunek. Scena z apokryfów, zaśnięcie Matki Boskiej w towarzystwie 11 apostołów zajmuje całą ścianę. Nad tym, kto, kiedy i po co stworzył to dzieło, głowią się badacze specjaliści.
19: Było takie podejrzenie, że wędrowiec szedł przez wieś, chodził po domach, ale jakoś nikt go nie przyjmował i tu się zatrzymał, w tym domu. Tu mieszkały dwie kobiety, to była bardzo bliska rodzina mojego teścia. I one były bardzo gościnne i tego nie wiemy, jak długo tu był, bo to był właśnie ten pan, który to namalował. Nie wiemy, czy to był Polak, czy to był z Węgier.
2: Mówiła Zofia Walkosz, opiekunka zabytku. Chałupę Anny Doruli w Szaflarach można zwiedzać w soboty po uprzednim umówieniu. Tyle z regionu. W kolejnym serwisie tragiczny wypadek motocyklisty na patelniach na Zakopiance w Chabówce. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
20: Dwuletni chłopiec utonął w oczku wodnym po tym, jak wyszedł z terenu żłobka. Takie są wstępne ustalenia policji dotyczące tragedii, do której wczoraj po 16 doszło w podwarszawskich Ząbkach.
21: Michał Dobrołowicz, Michale, pod czyją opieką było to dziecko, gdy doszło do tragedii?
22: Pod opieką pracowników żłobka. Śledczy ustalają teraz, w jakich okolicznościach dziecko samo wyszło z budynku tej placówki i otworzyło furtkę. W ten sposób chłopiec wszedł na sąsiednią posesję, na terenie której jest właśnie oczko wodne. Mimo akcji reanimacyjnej dziecko zmarło na miejscu. Śledztwo w sprawie tego zdarzenia wszczęła już prokuratura w mazowieckim Wołominie. Rodzina dziecka i opiekunki ze żłobka zostali objęci opieką psychologiczną. Na dzisiaj zaplanowane są przesłuchania kolejnych świadków.
20: Ponad 20 miesięcy minęło od katastrofy budowlanej w Łodzi. Wtedy zawalił się fragment ściany wraz z podłogą kamienicy przy Alei 1 Maja. Drążąca tunel Tarcza Katarzyna wpłynęła też na stan sąsiednich budynków.
23: PKP PLK w marcu złożyły wniosek o wyburzenie 4 kamienic przy Alei 1 Maja i przy ulicy Pruchnika. No ale problem dotyczy również tych budynków, pod którymi tarcza przeszła 3 lata wcześniej.
20: Magdalena Greiner, to Magdo, dzień dobry. Na co skarżą się mieszkańcy?
24: Pękające ściany, futryny, które zostały wypaczone, więc drzwi nie chcą się domykać, ale takich problemów jest znacznie więcej. Do swojego mieszkania zaprosiła mnie pani Ula. Pani Ulu, tutaj stoimy przy oknie.
25: Tak, dzień dobry. Mamy wielki problem tutaj w kamienicy, bo 3 lata jesteśmy pozostawieni sami sobie. Obiecanki były, które są do dnia dzisiejszego niespełniane. Mam wypaczone okno balkonowe, pękniętą szybę w oknie balkonowym, gdzie to było na bieżąco zgłaszane. Sypiący się sufit na głowę, pękające ściany, podłoga, po prostu fale Dunaju.
24: I niestety podobnie jest wyżej. Ja tam zaraz będę rozmawiać z mieszkańcami, ale problemy nie dotyczą tylko tej najniższej kondygnacji.
25: Nie, problemy dotyczą całej kamienicy. Mieszkają tu ludzie w podeszłym wieku i borykają się z problemami, że boją się po prostu spać w domu, bo w nocy słyszą, jak pękają ściany.
2: Synoptycy prognozują na dzisiaj małe i umiarkowane zachmurzenie, po południu wzrastające do dużego. Gdzieniegdzie przelotnie popada, może też zagrzmieć. W najcieplejszym momencie dnia w Poroninie termometry wskażą około 16 stopni Celsjusza. W wyższych partiach Tatr będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu i północy, osiągający w porywach do 60 km na godzinę.
0: Przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty, to my już teraz idziemy sobie zaparzyć jakąś aromatyczną herbatkę, a jutro...
1: Na poranną kawę zapraszamy.
0: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: Dziękujemy za dziś. Do jutra.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
1: Po reklamie.
7: Popołudnie na Podhalu zapowiada się miejscami pochmurnie z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone są też burze. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże. Przelotne opady deszczu mają zanikać. W drugiej połowie nocy miejscami pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie w rejonach podgórskich od 6 do 9 stopni, a na szczytach Tatr około 1 stopnia Celsjusza.

0: Rádio Alex.
1: Reklama. Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hirschbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hirschbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hirschbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: tych wiadomościach Radia Alex. Tragiczny w skutkach wypadek na Zakopiance w Chabówce. Nie żyje motocyklista. Mieszkańcy Rabki Zdroju pytają o promieniowanie nadajników telefonii komórkowych. W części z kraju i ze świata GUS opublikował najnowsze dane o wynagrodzeniach. Mocne hamowanie pensji. Anna Krudek, do usłyszenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
8: To już południe, w samym środku dnia. Zapraszamy na najnowsze doniesienia z regionu, kraju i świata.
0: Anna Grudek. Zapraszam. Wczoraj po południu na słynnych patelniach na Zakopiance w Chabówce doszło do tragicznego wypadku. Młody motocyklista wypadł z jezdni i uderzył w barierkę. Zmarł kilka godzin po przewiezieniu do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja w Rabce Zdroju. Ten fragment drogi krajowej numer 47 cieszy się dużą popularnością wśród motocyklistów. Na zakrętach urządzają często nielegalne popisowe rajdy.
9: 25-letni mieszkaniec gminy Nowy Targ, pokonując zakręt w stronę Zakopanego na motocykl do marki BMW, z nieznanych na chwilę obecnych przyczyn stracił panowanie nad motocyklem, uderzył w barierki. Został przewieziony do szpitala w Nowym Targu, gdzie niestety po kilku godzinach zmarł. Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy jakichś tam zgłoszeń dotyczących wyścigów zorganizowanych. Cały czas reagujemy na takie zgłoszenia, jeżeli się pojawiają, jeżeli mam informację, że motocykliści poruszają się w tamtym odcinku drogi nad nadmierną prędkością, zawsze wysyłamy tam patrol. Są tam patrole nieoznakowane też. Policjanci starają się eliminować takich użytkowników ruchu, który stwarza zagrożenie dla innych.
0: Mówił rzecznik nowotarskiej policji Łukasz Burek.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Mieszkańcy Rabki Zdroju obawiają się przekroczenia dopuszczalnych norm promieniowania przez nadajniki bazowych stacji telefonii komórkowych. Władze miasta zwróciły się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie o udostępnienie danych na ten temat. Jak poinformowano, prowadzone pomiary nie wykazały na terenie gminy przekroczeń dopuszczalnych norm. Wyniki badań są ogólnodostępne w internecie. Jednocześnie urząd zapowiada ponowne skierowanie pisma do inspektoratu, tym razem ze wskazaniem konkretnej instalacji, o którą najczęściej pytają mieszkańcy. Chodzi o nadajnik w rejonie pomnika Świętego Mikołaja przy ulicy Władysława Orkana.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Ponad 450 tysięcy złotych unijnego dofinansowania na projekt Ekodoradztwo w gminie Biały Dunajec. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W ramach ramach projektu utworzony zostanie punkt obsługi mieszkańców oraz zostanie zatrudniony ekodoradca, który będzie pomagał między innymi w pozyskiwaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła i odnawialne źródła energii. Gmina planuje również zakup specjalistycznego sprzętu, między innymi kamery termowizyjnej i miernika jakości powietrza. Całkowita wartość projektu to ponad 333 tysiące złotych.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Już w najbliższą niedzielę w Nowym Targu odbędzie się 18. Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.30 przemarszem orkiestr przez rynek, po czym uczestnicy przejdą do Parku Miejskiego imienia Adama Mickiewicza, gdzie odbędą się przesłuchania konkursowe. W festiwalu weźmie udział 10 orkiestr z regionu. Tegoroczna edycja wydarzenia stanowi eliminację do 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Hotel Imperial w Zakopanem ma nowego właściciela. O tym więcej w kolejnym serwisie. Teraz Tomasz Staniszewski z pozostałymi wiadomościami.
10: Kolejną akcję protestacyjną przygotowują lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci w sprawie centrów zdrowia psychicznego.
11: Jest to następny wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Wśród nich są m.in. były minister zdrowia dr Marek Balicki i profesor Andrzej Cechnicki. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów.
10: Michał Dobrołowicz, Michale, co wiemy w tej chwili? Jak wyglądać ma ta akcja protestacyjna?
11: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów, będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdzałaby jakość leczenia w centrach.
12: Nam jako pacjentom zależy na tym, żeby to się po prostu udoskonalało, rozwijało i też, żeby było takie miejsce, które opiekuje się tą reformą.
11: Tak przekonuje reprezentantka pacjentów, która też w tym tygodniu odeszła z rady, Katarzyna Szczerbowska. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
13: My nie mówimy o jednostce koordynującej czy sprawdzającej, ponieważ te wszystkie dane, tą skarbnicą wiedzy, zawsze jest NFZ.
11: W Polsce działa 118 centrów zdrowia psychicznego. Od wielu miesięcy nie powstają nowe placówki.
10: Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o wynagrodzeniach. W kwietniu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9530 zł brutto, czyli na rękę nieco ponad 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku. Igor Skrzypek, Igorze.
14: Kłaniam się, dzień dobry.
10: Dzień dobry. Tempo wzrostu rozczarowało analityków.
14: Tak, bo spodziewali się wyniku wyższego na poziomie 6% i to jest najsłabszy odczyt od ponad 5 lat. Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy, bo to średnia arytmetyczna. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii, hotelarstwie to 5000 zł na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja, tu bez zmian, czyli to na przykład informatycy, średnia to 16000 zł brutto, czyli na rękę ponad 11000.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Jeśli ktoś zapomniał dzisiaj okularów przeciwsłonecznych, to nic się nie stało, bo tego słońca za dużo w regionie nie będzie, zwłaszcza w Krynicy czy Zakopanem, gdzie jeszcze może dzisiaj przelotnie padać. Od 15 stopni w Zakopanem do 20 w Krynicy, 21 wskażą termometry w Nowym Sączu. Przy czym im bardziej na północ Podhala, tym nieco więcej przejaśnień.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: No i kolejna kartka z kalendarza, kolejny czas po południu, który spędzimy razem. Dzisiaj jest czwartek, 21 dzień maja, weekend tuż, tuż, a tu przed mikrofonem Łukasz Tymków z wami do 17. Dzień dobry!

0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: Co my tu mamy dla mamy? Oczywiście, że coś bardzo, bardzo fajnego. Jest to voucher na wizytę w Spa and Wellness, a więc z pewnością mnóstwo relaksu, przyjemności, co by nie mówić, odrobina luksusu. To właśnie możecie wygrać u nas w Radiu Alex w naszym konkursie Mamo Co Robić. Trzeba wejść na naszą stronę internetową radioalex.com.pl, wypełnić specjalny formularz, w którym wpisujecie, za co podziwiacie swoją mamę, za co ją kochacie, no i oczywiście w czym się specjalizuje. Nie trzeba wpisywać wszystkiego, ale chociażby jeden z tych tematów należy w swoim wpisie poruszyć. Kto dziś wygra? Tego jeszcze nie wiemy, ale będziemy się dowiadywali. Między 16 a 17 rozwiązanie naszego konkursu i uroczyste wręczenie na antenie vouchera komuś, kto przekaże go potem swojej mamie. Nie czekajcie i grajcie.
0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
2: Radio Alex.
0: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: Można powiedzieć, że mamy małe przegrupowanie w sprawie pogody, bo jak na razie będzie ona trochę w kratkę, zwłaszcza w północnej części regionu. Na południu, czyli w Zakopanem czy Krynicy, dziś jest zdecydowanie pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna w Zakopanem wynosić będzie 15 stopni, 17 w Nowym Targu, w Krynicy 20, a w Nowym Sączu 21 stopni.

0: Ważna informacja, jeżeli ktoś do was przyjedzie w najbliższym czasie na przykład, albo zapyta, gdzie można by było pójść, to informujemy, że Babiogórski Park Narodowy otworzył wczoraj żółty odcinek perci akademickiej od skrętu ratowników do Diablaka. Ale przyrodnicy ostrzegają, miejscami na szlaku zalegają warstwy zmrożonego śniegu i lodu, dlatego proszą, żeby zachować szczególną ostrożność i oczywiście odpowiednio się przygotować do wędrówki. Przypominamy też, że jest to szlak jednokierunkowy, pod górę, bo jakby było z górki, to raczej na pazurki.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
2: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Po reklamie.

0: bardzo lubiany w Polsce swego czasu, Demis Roussos pojawi się u nas już po godzinie 13 w Radiu Alex. Usłyszycie też afterparty, no i oczywiście sprawdzimy, jaka pogoda nas czeka w najbliższych godzinach i dniach. A już teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości.
1: W wiadomościach Radia Alex o 13:00. Pijany rowerzysta w Zakopanem ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Zakopiański hotel Imperial ponownie zmienił właściciela. W części z kraju i ze świata po tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki ze żłobka w Ząbkach. Anna Krudek, zostańcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608 599 370 lub 724 507 591.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowid. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Do obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchacie Radia Alex, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
7: Anna Grudek. Zaczynamy. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na ulicy Piłsudskiego w Zakopanem. 55-letni rowerzysta będący pod wpływem alkoholu stracił równowagę, upadł i uderzył głową o jezdnię. Świadkowie zdarzenia wezwali policję. Badanie alkomatem wykazało w organizmie mieszkańca powiatu tatrzańskiego z obywatelstwem ukraińskim ponad 2 promile alkoholu. Rowerzysta nie odniósł poważniejszych obrażeń. Został zatrzymany do wytrzeźwienia i ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
4: Wiadomości w Radiu Alex.
7: Zakopiański Hotel Imperial ponownie zmienił właściciela. Taką informację podał branżowy portal Hotelarz. Czy popadający w ruinę legendarny budynek tym razem będzie miał szczęście do inwestora?
8: Nowym właścicielem budynku powstałego pod koniec lat 20. ubiegłego wieku został Józef Wojciechowski, właściciel firmy deweloperskiej. Na zakup hotelu miał wyłożyć 36 milionów złotych. Poprzedni właściciel wyburzył część dobudowaną w latach 70. i uzyskał pozwolenie na budowę nowego budynku zaprojektowanego przez Zakopiańską Pracownię Architektoniczną. Wojciechowski zapowiada, że wykorzysta projekt i pozwolenie na budowę. W nowym hotelu ma powstać 130 luksusowych pokoi.
7: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska. Jak obecnie wygląda legendarny hotel, możecie zobaczyć na radioalex.com.pl.
4: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
7: Dom ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej z defibrylatorem AED. To urządzenie, które może uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, gdzie kluczowe znaczenie ma szybka reakcja. Potrzebę zakupu defibrylatora zgłosiła władzom gminy Bukowina Tatrzańska Społeczna Rada Programowa Bukowieńskiego Centrum Kultury Dom Ludowy. Prośba spotkała się z pozytywną odpowiedzią wójta gminy i radnych. Pracownicy Domu Ludowego zostali już przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.
4: To są wiadomości z Podhala.
7: W najbliższą sobotę Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Dolinie Kościeniskiej zaprasza na bezpłatne wydarzenia w ramach akcji Funduszowy Maj. Uczestnicy będą mogli zwiedzić multimedialną wystawę Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, prezentującą w nowoczesny sposób historię powstawania Tatr i procesów kształtujących Ziemię. Tego samego dnia odbędą się także warsztaty edukacyjno-artystyczne Kwiaty Tatr, podczas których uczestnicy poznają tatrzańską florę i wykonają modele roślin. Zajęcia przeznaczone są dla dorosłych oraz dzieci pod ich opieką, a liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Szczegóły znajdziecie na radioalex.com.pl. Anna Grudek, dziękuję za uwagę. Dzisiaj ode mnie to już wszystko. Udanego popołudnia. Serwis o 14 poprowadzi Anna Kruszewska. Teraz w Radiu Alex czas na najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Przedstawi je Bogdan Zalewski.
9: Na 48 godzin zostały zatrzymane dwie opiekunki ze żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj niespełna 2-letni chłopczyk utopił się w oczku wodnym na tej samej posesji, co placówka opiekuńcza przy ulicy Kwiatowej. A przed warszawską prokuraturą na Pradze Północ z nowymi informacjami czeka Jakub Rybski.
10: Śledczy przesłuchali już kilku świadków i wciąż zbierają informacje m.in. dotyczące funkcjonowania tego żłobka, aby ustalić, czy spełniało wszystkie niezbędne wymagania dotyczące prowadzenia takiej placówki. Prokuratura rejonowa w Wołominie wszczęła już śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci niemal 2-letniego chłopca. Zatrzymane na 48 godzin opiekunki nie zostały jeszcze przesłuchane i nie usłyszały zarzutów.
11: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
10: Mówiła prokurator Karolina Staros. W najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zmarłego chłopca.
9: Nasza kamienica się przechyla. Pojawiają się nowe pęknięcia. Boimy się o życie. Alarmują mieszkańcy budynku przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi. Tarcza drążąca tunel przeszła pod tym domem prawie 3 lata temu, a mieszkańcy borykają się z coraz większymi problemami. W ich sprawie interweniuje Magdalena Greinert.
12: Tarcza ma ruszyć w przyszłym roku i wtedy zdaniem mieszkańców uszkodzeń będzie jeszcze więcej. Już dziś widać, że wcześniej proste drzwi od szaf są wykrzywione. Drzwi wejściowe nie przylegają jak wcześniej do futryn, a z sufitu sypie się tynk.
13: Jeżeli ona ruszy po raz kolejny, no to będzie coraz gorzej. Bo być może za chwilę będzie tak, że ona runie, tak jak inne kamienice i my również zostaniemy bez dachu nad głową.
14: Jak ruszy tarcza dalej, to i pewno będą dalsze szkody w mieszkaniach. Podnoszą nam czynsze, nie wiadomo za co, a ja mam coraz gorsze warunki mieszkaniowe w domu.
12: Mówią pani Karolina i pan Krzysztof, którzy mieszkają na pierwszym piętrze. Mieszkańcy mówią też, że nikt się ich problemami nie interesuje, nie naprawiają zgłoszonych uszkodzeń. Jedynie 2 tygodnie temu na parterze zostały zamontowane klamry, które mają śledzić, czy pęknięcia na ścianach się powiększają.
9: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka informację o sytuacji 4 sędziów niezaprzysiężonych przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Według resortu Radosława Sikorskiego wybrane przez Sejm osoby są już sędziami. Prezes Bogdan Święczkowski uważa, że nie są, bo nie złożyli ślubowania w obecności Karola Nawrockiego, a Europejski Trybunał Praw Człowieka nie ma kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak więc trwa w tej sprawie prawny pad.
6: Zarówno dziś, jak i jutro pochmurno z opadami deszczu, zarówno w Zakopanem, jak i w Krynicy-Zdroju. Trochę więcej przejaśnień w okolicach Nowego Targu, Rabki czy z Nowego Sącza. Weekend natomiast zapowiada się całkiem słonecznie, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Tego słońca ma nie zabraknąć. Do tego wszystkiego jeszcze będą temperatury nawet powyżej 20 stopni Celsjusza. A dzisiaj maksymalnie termometry wskażą od 15 stopni w Zakopanem do 21 w Nowym Sączu. Wiktor i Tymoteusz świętują dzisiaj swoje imieniny, a także Lena i Krzysztof. To jest czwartek, 21 dzień maja i przed nami kolejna godzina bardzo sympatycznego popołudnia w Radiu Alex. Łukasz Tymków, zapraszam.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.
4: Radio Alex.

0: Już za chwilę powiemy wam, jaka pogoda będzie panowała w najbliższych godzinach i dniach. I tu chyba nie odkryjemy żadnej Ameryki, że jest ona na tyle dobra, że można wreszcie zrobić najpilniejsze remonty po zimie. Są też zaplanowane kompleksowe przebudowy ulic i wszystko to dotyczy Zakopanego.
1: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej nieopodal. Też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. No i według potrzeb te wszystkie dziury, naprawy bieżące są robione. Dlatego wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
0: Mówił Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego, który zakłada, że wiele z tych remontów uda się zakończyć przed wakacjami. A do nich nieco ponad miesiąc, no jakieś 5 tygodni. No to może już za chwilę też zagram coś takiego wakacyjnego. To były, jeśli dobrze pamiętam, wakacje 95. No Mercy i Where Do You Go? Już za moment w Radio Alex.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Fit. ZUS.

0: Tatrzanowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod Termę i Hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
1: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: W Carrefourze?
3: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Po reklamie.
6: Wieczorem i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na południu Podhala, w Krynicy i Zakopanem. Jutro natomiast w ciągu dnia podobny typ pogody będzie dominował w obszarze od Nowego Targu do Zakopanego. Przejaśnienia za to spodziewane będą w Rabce, Nowym Sączu i w Krynicy, a temperatura maksymalna wynosić ma jutro od 17 w Zakopanem do 22 w Nowym Sączu.

0: Jest w życiu taka funkcja, jest w życiu takie zadanie, które naprawdę nie jest proste i trzeba je starać się wykonać jak najlepiej. O czym mówię? O byciu mamą. Z okazji Dnia Matki w Radiu Alex do wygrania vouchery dla mam, żeby mogły sobie wreszcie odpocząć i trochę się zregenerować, do Wellness and Spa. Jak je zdobyć? Wystarczy wejść na naszą stronę radioalex.com.pl. Tam jest specjalny artykuł poświęcony naszemu konkursowi O Mamo, co robić? Wypełniacie formularz, w którym trzeba wpisać coś o waszej mamie. Rozwiązanie naszego konkursu i wręczenie nagrody między 16 a 17.
1: Radio Alex.

0: Teraz w Radiu Alex przeniesiemy się do Rabki Zdroju. Tam mieszkańcy obawiają się, że zostały przekroczone dopuszczalne normy promieniowania przez nadajniki tzw. bazowych stacji telefonii komórkowych. Władze miasta zwróciły się o pomoc do specjalistów. Panowie pomierzyli i okazało się, że sprzęt nie pokazał na terenie gminy przekroczeń dopuszczalnych norm. Natomiast gmina jeszcze raz poprosi specjalistów o pomiary, bo wielu mieszkańców ma wątpliwości, jeśli chodzi o nadajnik w rejonie pomnika świętego Mikołaja przy ulicy Władysława Orkana. A wy słuchacie Radia Alex, w którym jedyne, czym możemy promieniować, to doskonały nastrój. No i już za chwilę, tak żeby życie miało smak, Kapela Gorole.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUWIE

0: Zadzwoń na modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
3: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Alex.

0: czy zaglądaliście już na naszą stronę, żeby wziąć udział w konkursie, w którym możecie sprezentować mamie wizytę w Spa & Wellness? No jeśli nie, to koniecznie zróbcie to teraz, a ja już zapraszam Was na najnowsze wiadomości.
1: A w wiadomościach Radia Alex o 14:00 kolejny pijany kierowca, który wpadł w Zakopanem, zatrzymał go policjant po służbie. Pytanie o przeniesienia w Zakopanem aktów małżeństw jednopłciowych. A w Stanach Zjednoczonych zatrzymano właściciela sieciowego kantoru cinkciarz.pl. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.
0: Minęła 14:00, tu Radio Alex i nasze najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata.
1: Anna Kruszewska. Policjant z Zakopanego, będąc po służbie, pomógł zatrzymać pijanego kierowcę, który uciekł z miejsca kolizji w Nowym Targu. Do zdarzenia doszło przy ulicy Przechodniej. Kierowca Skody Octavii zderzył się z autem nauki jazdy i odjechał. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na opisany samochód i przekazał informację policjantom z Nowego Targu. Mundurowi szybko odnaleźli pojazd oraz 25-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego. Mężczyzna przyznał, że uciekł po kolizji, ponieważ wcześniej pił alkohol. Badanie wykazało 1,3 promila. Kierowca stracił prawo jazdy. Grozi mu do 3 lat więzienia oraz dodatkowe konsekwencje związane z ucieczką z miejsca zdarzenia.
15: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
1: 4 urzędy stanu cywilnego w Polsce dokonały już transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Zakopiański Urząd, zgodnie z punktem 13 zakresu swoich czynności, ma również za zadanie transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Na razie jednak przeniesienia aktów małżeństw jednopłciowych wykonywać nie będzie, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Przepisy są jasne. Na ten moment nie ma innych przepisów, które by określały, co może zrobić urząd stanu cywilnego. My przestrzegamy przepisów, które obowiązują. No, jeżeli będzie jakaś inna ustawa, rozporządzenie albo coś, na podstawie którego będziemy mogli takie transkrypcje przeprowadzać, no to wtedy będziemy się zastanawiać, jak to robić. Natomiast na ten moment, jeżeli ktoś złoży wniosek, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przestrzegamy obecnie obowiązujących przepisów, między innymi konstytucji, która jasno określa, jakie małżeństwa można zawierać w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego i na ten moment tego się będziemy trzymać.
1: Zakopane i Tatry są popularnym miejscem zawierania małżeństw, nawet przez osoby z innych rejonów kraju czy z zagranicy. W zeszłym roku udzielono ich w sumie 155, w tym prawie 40 w plenerze.
15: Radio Alex poleca.
1: W najbliższy piątek o godzinie 17 w Ludźmierskim Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich podsumowany zostanie tegoroczny konkurs plastyczny Wszyscy Święci Wawrzyńcoka. Do tegorocznej edycji wydarzenia wpłynęło ponad 460 prac z 27 szkół i placówek kultury. Szczegóły Joanna Chmiel.
16: Jego patron Wojciech Kułach Wawrzyńcok urodził się 24 marca 1812 roku w Gliczarowie. Zmarł w 1897. Rzeźbił w drewnie, kamieniu oraz w metalu. Interesował się meblarstwem i rusznikarstwem. Na przykład inkrustował strzelby. W młodości na piechotę dotarł do Rzymu, gdzie ogromne wrażenie wywarła na nim włoska sztuka i architektura. W 1840 roku wykonał na konkurs popiersie do pomnika Franciszka Karola Habsburga i otrzymał pierwszą nagrodę. Szlak jego rzeźb wiedzie przez wiele okolicznych miejscowości Podhala i nie tylko. Są to m.in. krzyż nad Czarnym Stawem pod Rysami, ukrzyżowany Chrystus, święty Jan i Matka Boska na plebanii kościoła w Ludźmierzu, Matka Boska w Jemiołowej kaplicy na Koszarkowym Wierchu, Matka Boska z Syneczkiem w Nowym Kościele w Białce Tatrzańskiej, czy też trzy ołtarze w zakopiańskim Starym Kościółku.
1: W Radiu Alex informacje z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
17: Wpadka prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Marcin P., szef firmy, której klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Teraz oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji do Polski. Igor Skrzypek.
18: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób. Łącznie, przypomnijmy, na kwotę 125 milionów złotych. W październiku zeszłego roku sąd ogłosił upadłość internetowego kantoru.
17: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwróci się do szefa MSWiA o objęcie zakazem wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. To Itamar Ben-Gwir kpił ze skrępowanych i klęczących zatrzymanych przez siły obrony Izraela członków flotyli Sumut, płynącej z pomocą dla strefy Gazy. W tej sprawie nasz MSZ wezwał już chargę d'affaires ambasady Izraela. Spotkanie już się odbyło. Łączymy się z Tomaszem Skorym.
19: Izraelskiego dyplomatę przyjął szef jednego z departamentów, który przekazał mu wyrazy oburzenia co najmniej niestosownym zachowaniem Itamara Ben-Gwira. Jak mówił szef MSZ, rzecznik MSZ, przebieg i atmosferę tej rozmowy najlepiej opisuje decyzja o wystąpieniu o zakaz wpuszczaniu Ben-Gwira do Polski.
20: To była bardzo krótka rozmowa, 10-15 minut. My przedstawiliśmy nasze stanowisko, nasze wyrazy oburzenia, że nie może być zgody na takie traktowanie polskich obywateli. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
19: Relacjonował Maciej Wewiór. Rzecznik MSZ-u poinformował też, że 2 polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na wodach międzynarodowych jest już w drodze na lotnisko, z którego odlecą do Turcji jeszcze dziś, więc oboje będą wolni.
17: Uwaga kierowcy, za litr benzyny 95 zapłacimy jutro maksymalnie 6 zł 48 groszy, to 2 grosze mniej niż dziś. Cena oleju napędowego spadnie o 6 groszy do 6 zł i 91 groszy za litr.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: byle do soboty, bo zarówno dziś w czwartek, jak i jutro w piątek będziemy mierzyli się raczej z pochmurną aurą i przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na południu Podhala, czyli w okolicach Zakopanego czy Krynicy. Nieco więcej przejaśnień spodziewamy się w okolicach Rabki i Nowego Sącza. Nad ranem temperatura minimalna wynosić ma 9 stopni, a zatem przed nami całkiem ciepła noc, jak na to, co notowaliśmy ostatnio. Jutro w ciągu dnia od 17 stopni w Zakopanem do 22 w Nowym Sączu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Czwartkowe popołudnie, jest 21 maja. Razem z wami w radiu Alex jest Łukasz Tymków. Mówiłem o tym, kto dzisiaj świętuje imieniny, a jeśli chodzi o urodzonych 21 maja, to wśród nich znajduje się słynny polski reżyser i scenarzysta filmowy Sylwester Chęciński. I to jest ten pan, dzięki któremu oglądaliśmy historię Karguli i Pawlaków. No to co? To ja teraz zachęcę was do tego, żeby z nami pozostać w sposób następujący. Kargul, podejdź do odbiornika.

0: być może już wiecie z Radia Alex. Jest problem z wodą w Zakopanem. Ze względu na awarię sieci, część mieszkańców rejonu Olczy i Pardałówki musi się liczyć z tym, że będzie nieco niższe ciśnienie w kranach, a nawet mogą być przerwy w dostawie wody. Listę 20 ulic, na których pojawiają się utrudnienia, znajdziecie na naszej stronie radioalex.com.pl. A już za chwilę prognoza pogody, a potem bardzo słoneczna piosenka i Fantastic.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: Do końca dnia będzie pochmurno. Wieczorem i w nocy również możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna w Zakopanem będzie wynosiła około 8-9 stopni Celsjusza jutro nad ranem, a w ciągu dnia synoptycy zapowiadają, że będzie od 17 stopni w Zakopanem, przez 18 w Rabce-Zdroju, do 22 w Nowym Sączu.

0: sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: To już przedostatni dzień naszego konkursu związanego z Dniem Mamy. A więc nie zwlekajcie, tylko szybko wchodźcie na naszą stronę radioalex.com.pl. Wypełnijcie specjalny formularz. On znajduje się w artykule związanym z naszym konkursem. A ten konkurs ma tytuł Mamo, co robić? Nagrodami w naszym konkursie są zaproszenia, tak zwane vouchery dla mam do Spa and Wellness. A który to ośrodek? O tym dowiecie się właśnie teraz.
0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
2: Radio A.

0: kolejne, myślę, bardzo ważne informacje zarówno dla mieszkańców, jak i tych, którzy po prostu tylko przejeżdżają. Chodzi o ulicę Borek w Kluszkowcach. Jak dowiaduje się Radio Alex, podpisano już umowę na jej przebudowę. Lista zadań jest trochę długa. Będą roboty ziemne, przygotowawcze, budowa chodnika, poboczy, przebudowa zjazdów i wymiana nawierzchni przy ulicy Gorczańskiej. W planach są też prace związane z kanalizacją, oświetleniem, no i nową organizacją ruchu. Będzie trochę zamieszania, ale potem będzie też nowe oblicze ulicy Borek w Kluszkowcach. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie radioalex.com.pl. No i usłyszycie jeszcze nie raz zapewne w naszych regionalnych wiadomościach. A tym, którzy lubią naraz dowiedzieć się bardzo dużo wszystkiego tego, co dzieje się w regionie, zapraszam po 21 na ostatnie w tym tygodniu wydanie Wieczoru Reporterów.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O reklamie.

0: sprawdzam naszą skrzynkę mailową, do której wpadają wasze formularze wypełnione na naszej stronie, związane z konkursem z okazji Dnia Matki. A w tym konkursie przypomnę, do wygrania voucher, zaproszenie, jak kto woli, do Spa and Wellness dla mamy. Kto dzisiaj je wygra? No tego jeszcze nie wiemy, ale dowiemy się na pewno między godziną 16 a 17. Także macie jeszcze godzinę na to, żeby spróbować powalczyć o tak wspaniały prezent dla mamy. W prezencie dla wszystkich słuchaczy Radia Alex teraz najnowsze wieści z regionu, kraju i świata.
1: Kolejne drogowe utrudnienia na drodze powiatowej w Niedzicy, jeśli to na waszej trasie. Za chwilę będą miała szczegóły utrudnień. Lekarze będą mogli kształcić się w Nowym Targu. Policyjni związkowcy domagają się zmiany przepisów. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 15. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow, kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
0: Minęła 15. Czas na wiadomości.
1: Anna Kruszewska. Zaczynamy. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w Niedzicy. Od najbliższego poniedziałku do 3 czerwca prowadzone będą dalsze prace przy rozbudowie drogi powiatowej Niedzica-Kacwin. Roboty obejmą frezowanie nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw jezdni. Na czas prac częściowo wyłączony z ruchu będzie jeden pas drogi po stronie przeciwnej do nowego chodnika. Nadal obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Nowotarska Akademia Nauk Stosowanych świętuje 25-lecie istnienia. W czasie uroczystych obchodów poinformowano, że placówka otrzymała akredytację na otwarcie kierunku lekarskiego. 3 lata temu, kiedy uczelnia po raz pierwszy próbowała otworzyć ten kierunek, nie uzyskała pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przyczyną był niedobór kadry naukowej i brak pełnego dostępu do laboratoriów i prosektoriów niezbędnych do nauki zawodu, mówi Bianka Godlewska-Dziobon, rektorka Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu.
7: Przez 3 lata robiliśmy wszystko, aby uzyskać ponownie ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, tym razem pozytywną. Udało się. No, musieliśmy przejść przez całą ścieżkę, jeśli chodzi o procedurę dotyczącą infrastruktury, dotyczącą kadry, dotyczącą działalności naukowej, dotyczącą laboratoriów. Zadeklarowaliśmy, że zatrudniamy odpowiednich specjalistów do odpowiednich kursów czy przedmiotów, które będą prowadzone w ramach standardyzowanego kierunku, jakim jest kierunek lekarski. Udało się pozyskać kadrę akademicką, więc mam nadzieję, że od października ruszymy.
1: Uczelnia przygotowuje 45 miejsc na kierunku lekarskim. Polska Komisja Akredytacyjna nie podała jeszcze oficjalnych informacji dotyczących akredytacji na rok szkolny 2026-27. Takie informacje mają pojawić się na początku czerwca.
2: Radio Alex poleca.
1: Muzeum Tatrzańskie przygotowało wystawę plenerową poświęconą zaprzyjaźnionemu muzeum w Popradzie. Słowacka placówka jest starsza od zakopiańskiej, powstała 150 50 lat temu. Jej działalność była inspiracją do gromadzenia zbiorów tatrzańskich po polskiej stronie Tatr.
8: I ta wystawa pokaże te 150 lat historii jego zbiorów, jego działań, pracy, ale też inspiracji, które były dla innych muzeów, tych Muzeum Tatrzańskiego, ponieważ Poprad, Muzeum w Popradzie było takim impulsem do powołania, do założenia Muzeum w Zakopanem.
9: Czy są jakieś ciekawostki w tych zbiorach muzealnych w Popradzie, czy one się raczej pokrywają z tym, co widzimy w Muzeum Tatrzańskim?
8: Bardzo nietypową, dużą ciekawostką jest odkrycie, i to zupełnie niedawno, grobowca księcia Popradu. Ta historia właśnie sięga bardzo odległego czasu, właśnie prehistorii.
1: Mówiła Sylwia Plucińska, koordynatorka wystawy. Grobowiec księcia z Popradu pochodzi z IV wieku przed naszą erą. Znajduje się w najnowszej ekspozycji Muzeum w Popradzie. Można na niej oglądać nie tylko drewniane elementy grobowca, ale również jego wyposażenie, naczynia, tekstylia i wyroby skórzane. Wystawę plenerową poświęconą historii Muzeum w Popradzie będzie można oglądać już od dziś w sąsiedztwie gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego. Zajrzyjcie, jeśli będziecie mieli taką okazję. Posłuchajcie także informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
10: Przepisy dotyczące środków przymusu bezpośredniego wymagają zmiany, zwracają uwagę policyjni związkowcy. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Z policjantami rozmawiał Michał Krasoń.
11: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Jak mówi mi młodszy aspirant Jacek Łukasik z Policyjnej Solidarności, dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki czy gazu może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami. Nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony.
12: Często się kończy na zasadzie takiej, jeżeli jest postawiony zarzut policjantowi, zaczyna być gorąco wobec policjanta. Często komendanci idą drogą na skróty, czyli zwalniają na ważny interes służby i mówią, to już nie jest policjant.
11: Propozycja zmian trafiła już do Sejmowej Komisji Petycji i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się propozycjom policjantów.
10: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwaj inni trafili do szpitala. Tragedia wydarzyła się w nocy z poniedziałku na wtorek w internacie w Szczecinie. Pogranicznicy po służbie pili tam alkohol. Ciało młodego mężczyzny znaleziono rano w łóżku. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. W drodze do Polski są nasi rodacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze strefy Gazy. Zakomunikował to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefior.
13: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
10: Chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były trzy osoby. Maturzyści zakończyli już swój maraton, ale przed uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych czas poprawić oceny. Został na to miesiąc.
14: Wchodząc dzisiaj na elektroniczny dziennik, żeby zobaczyć plan lekcji, zauważyłem niestety jedną świecącą ocenę. I niestety na jednej się nie skończyło, bo jest ich niestety o wiele więcej.
15: A świecąca ocena co oznacza?
14: Jedynkę.
15: Idziesz do nauczyciela i o co prosisz?
16: O wsparcie, o to, żeby na pewno mnie jakoś podciągnął. No i reszta to w moich rękach. I
15: nauczyciele chętnie podchodzą do tego, żeby poprawiać na sam koniec oceny?
16: Raczej tak.
15: A jak u ciebie sytuacja?
16: U mnie też jest dobrze, tylko trochę z niemieckim krucho, ale tak to jest okej. Okay.
15: Czyli rozumiem, że przed tobą rozmowa z nauczycielem, nauczycielką.
16: Tak, ładne oczka i się jakoś to zrobi.
10: Piotr Bułakowski delikatnie podpytał o planowane poprawki licealistów z Mazurskiego Węgorzewa.
0: Na w pełni pogodne niebo na Podhalu będziemy jeszcze musieli troszkę poczekać. Zarówno dziś, jak i jutro sporo chmur, choć przejaśnienia będą się pojawiały. Na przykład w okolicach Rabki Zdroju, Nowego Sącza czy Krynicy. Dziś tam jeszcze może padać, podobnie w Zakopanem. Nad ranem temperatura spadnie do 8 stopni Celsjusza. To będzie najniższe wskazanie w naszym regionie. A jeśli chodzi o piątek, to on zapowiada się dosyć ciepło. Temperatury mogą sięgnąć nawet 22 stopni. Tak ma być w Nowym Sączu. Najchłodniej w Zakopanem, niemalże tradycyjnie. Jutro ma być tu 17 stopni. Gdyby ktoś szukał okazji do świętowania, nie ma imienin lub urodzin i nikt wokół was tego nie świętuje, to mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, jest dzisiaj też Dzień Odnawiania Znajomości. Może warto do kogoś zadzwonić albo napisać, hej, co u ciebie słychać. Jest dzisiaj też Dzień Kadeta, ja miałem jednego, ale niestety uległ biodegradacji. Łukasz Tymków, witam, zapraszam, zostańcie z Radiem Alex.
2: Radio Alex.

0: kultowa blondyneczka i Bayer Full. A Full Bayer to będzie, jeśli chodzi o pogodę w najbliższy weekend. Ma być naprawdę ładnie i naprawdę bardzo ciepło. Szczegóły już za chwilę w naszej najnowszej prognozie, a potem będzie bardzo szczęśliwa piosenka. Happy Song.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Po reklamie.
0: Kto tęskni za słońcem, błękitnym niebem, niech uzbroi się w cierpliwość. W sobotę od samego rana czekać nas będzie dużo słońca, no i dosyć wysokie temperatury. Zakopanem będziemy notowali 18, podobnie w Rabce-Zdroju, w Nowym Targu 20, w Krynicy 21 i najcieplej będzie w Nowym Sączu, tu 22 stopnie są zapowiadane. Jeszcze cieplej, a wręcz prawie że gorąco będzie w niedzielę, bo temperatury będą się wahały między wartościami takimi jak 21 stopni w Zakopanem do 25 nawet w Nowym Sączu. Natomiast dziś i jutro przelotne opady deszczu, no i sporo chmur, zwłaszcza na południu Podhala. Piątek zaczniemy od 8-9 stopni Celsjusza, a skończy się w Zakopanem na 15, w Krynicy na 20-21 w Nowym Sączu.

Dzień Matki już niedługo. Dokładnie za 5 dni w przyszły wtorek będziemy świętowali. No i co dać mamie w prezencie? A mamy tutaj małą propozycję. Wystarczy, jeśli wejdziecie na naszą stronę radioalex.com.pl, wypełnicie specjalny formularz, piszecie, dlaczego wasza mama jest wyjątkowa, za co ją kochacie, albo opowiecie nam jakąś niesamowitą historię związaną z mamą. Tutaj robię przecinek, no bo każda historia z mamą związana jest niesamowita. No i my też mamy niesamowity prezent, to jest voucher do Spa and Wellness, gdzie mama sobie odpocznie, no i zakosztuje odrobinę luksusu. Do wygrania w Radiu Alex już po godzinie 16, ale najpierw trzeba trochę popisać, a więc wchodźcie na naszą stronę, piszcie i czekajcie na nasz telefon. Tym bardziej, że dziś przedostatnie wydanie naszego

0: Właściwie to nie ma dnia, żeby w ogólnopolskich mediach nie mówiło się o kimś, kto na przykład potrzebował udzielenia pilnej pomocy, tej przedmedycznej. No i jest takie urządzenie, ono nazywa się defibrylatorem AED i kolejne z takich urządzeń pojawiło się również i w naszej okolicy, a chodzi o Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia to właśnie to urządzenie może uratować życie. Tutaj zawsze kluczowy jest czas, czyli szybka reakcja. Pracownicy tego domu zostali też przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, a my mamy nadzieję, że na samych ćwiczeniach się skończy i nigdy nie trzeba będzie używać tego urządzenia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Czwartkowe popołudnie 21 maja, dokładnie 110 lat temu w Wielkiej Brytanii wprowadzono po raz pierwszy czas letni. My go wprowadziliśmy już jakiś czas temu, no i w ramach tego czasu letniego informuję, że zbliżamy się do 16 i do najnowszego wydania wiadomości.
1: Nietrzeźwy kierowca z narkotykami zatrzymany przez policjantów z Rabki Zdroju. W Zakopanem ruszyły najpilniejsze remonty na drogach. Posłuchajcie, gdzie możecie spotkać drogowców. Kanclerz Niemiec proponuje ukraińską drogę na skrót do Unii Europejskiej. Szczegóły w wiadomościach Radia Alex o 16. Anna Kruszewska. Zapraszam.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Po reklamie.
0: To jest czwartkowe popołudnie, minęła 16, czas na wiadomości.
1: Wieczorna kontrola drogowa w Rabie Wyżnej zakończyła się zatrzymaniem 28-letniego obywatela Ukrainy. Policjanci z komisariatu w Rabce Zdroju zatrzymali do kontroli Skodę, której kierowca był wyraźnie zdenerwowany i nie miał przy sobie prawa jazdy. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki, m.in. susz roślinny i substancję psychoaktywną. Badanie wykazało też obecność alkoholu w organizmie mężczyzny. Pobrano również krew do dalszych badań pod kątem środków odurzających. To jednak nie koniec. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli kolejne narkotyki i substancje psychotropowe. Funkcjonariusze sprawdzają także legalność pobytu cudzoziemca w Polsce.
2: Dzieje się na drogach.
1: Pogoda sprzyja remontom ulic. W Zakopanem ruszyły najpilniejsze naprawy po zimie i kompleksowe przebudowy ulic zaplanowane na dłuższy okres. Burmistrz miasta zakłada, że wiele z nich uda się zakończyć przed wakacjami.
6: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej nieopodal. Też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. No i według potrzeb te wszystkie dziury, naprawy bieżące są robione, dlatego remonty rozpoczynamy teraz. Chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Natomiast wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
1: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Twoje sprawy.
1: Dom ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej z defibrylatorem AED. To urządzenie, które może uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, gdzie kluczowe znaczenie ma szybka reakcja. Potrzebę zakupu defibrylatora zgłosiła władzom gminy Bukowina Tatrzańska Społeczna Rada Programowa Bukowieńskiego Centrum Kultury Dom Ludowy. Prośba spotkała się z pozytywną odpowiedzią wójta gminy i radnych. Pracownicy Domu Ludowego zostali już przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Kamienna kapliczka zwieńczona krzyżem w Jabłonce zostanie poddana pracom konserwatorskim. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą inwestycji. Jak podkreślają samorządowcy, zabytkowa kapliczka jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego Orawy i świadectwem historii oraz religijności dawnych mieszkańców regionu. Obecnie jej stan techniczny jest bardzo zły i wymaga pilnej renowacji. Celem prac będzie usunięcie zniszczeń oraz przywrócenie obiektowi pierwotnego wyglądu i zabezpieczenie go dla przyszłych pokoleń. Po informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata ma dla nas Bogdan Zalewski.
7: Polska z dystansem reaguje na propozycję kanclerza Niemiec w sprawie nowej roli Ukrainy. To kreatywny pomysł, ale sprawdzamy, czy zgodne z traktatami Unii Europejskiej. Tak skomentował wysokiej rangą polski dyplomata inicjatywę Friedricha Merca. Szef niemieckiego rządu zaproponowałby przyznać Ukrainie nowy status członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Umożliwiałby on Kijowowi uczestnictwo praktycznie we wszystkich instytucjach wspólnoty, udział w szczytach, spotkaniach ministerialnych, a także zasiadanie w ławach Parlamentu Europejskiego, choć bez prawa głosu. Katarzyna Szymańska-Borgino.
8: Polska
3: Polska ma do tej propozycji spory dystans. W świecie dyplomacji określenie kreatywny pomysł sugeruje rozwiązanie niekonwencjonalne i ryzykowne, wykraczające poza przyjęte standardy. Innymi słowy, Warszawa obawia się, że propozycja Merca to próba stworzenia dla Ukrainy wiecznej poczekalni, statusu, który da Kijowowi prestiż, ale w praktyce może na długo zablokować drogę do pełnego członkostwa w Unii. Natomiast zapowiedź badania zgodności z traktatami to jasny sygnał wątpliwości prawnych. Polska popiera wejście Ukrainy do Unii, ale nie zgadza się na drogę na skróty, która mogłaby stworzyć niebezpieczny precedens i naruszyć polskie interesy narodowe.
7: Ryzyko zarażenia się hantawirusem w Polsce jest bliskie zeru, zapewniali przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ognisko hantawirusa pojawiło się na wycieczkowcu, który płynął z Argentyny do Holandii. Tam wykryto 8 zakażeń. Zmarły 3 osoby. Michał Dobrowicz.
8: W Polsce dzisiaj nie ma ani jednej osoby zakażonej odmianą hantawirusa, która pojawiła się właśnie na statku. 4 osoby są obecnie tylko pod nadzorem sanepidu i wszyscy, cała czwórka, to zdrowe osoby.
9: Nadzór dotyczy osób, które nie mają objawów. To są osoby, które zetknęły się nawet zupełnie przypadkiem z osobą podejrzaną o zakażenie.
8: Rzecznik sanepidu Marek Waszczewski uspokaja, że w planach nie ma żadnych dodatkowych procedur czy obostrzeń sanitarnych. Na wycieczkowcu, na którym wykryto ognisko hantawirusa w Rotterdamie, cały czas jest Polak, kapitan tego statku, który na ląd zejdzie najwcześniej jutro. Kwarantannę przejdzie albo w Holandii, albo tutaj w Polsce. Decyzja powinna zapaść już niebawem.
7: Na stadionie w Zabrzu podpisano umowę sprzedaży Górnika. Klub od miasta za niespełna 4 miliony złotych kupił Lukas Podolski.
10: Bardzo się cieszymy, bardzo. Jesteśmy za Lukasem.
11: Pan Lukas to poukłada jak trzeba, wie jak zarządzać pieniędzmi, biznesem. Jest stąd, jest takim, że tak powiem, żabolem z krwi i kości, w cudzysłowie. Tak naprawdę na papierze wszystko się zgadza.
7: Nowy właściciel ma w Górnika w ciągu kilku najbliższych lat zainwestować ponad 12 milionów złotych.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Na poprawę pogody, czyli więcej błękitnego nieba, więcej słońca i wyższe wartości na termometrach, musimy poczekać do soboty i niedzieli. Tymczasem dziś jeszcze do końca dnia zachmurzenie duże, przejaśnienia mogą pojawiać się, ale raczej w północnej części naszego regionu. Na termometrach będzie jeszcze od 15 stopni w Zakopanem do 21 w Nowym Sączu. Jutro padać może jeszcze w Zakopanem, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i umiarkowane z przejaśnieniami. No i co ważne, w piątek od 17 stopni w Zakopanem do 22 w Nowym Sączu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobili Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Czwartek, 21 dzień maja. Razem z wami w radiu Alex jest Łukasz Tymków. A w 1904 roku w Paryżu została założona FIFA, czyli ta organizacja, która odpowiedzialna jest chociażby za Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Nas w tym roku na mistrzostwach nie będzie, a więc pewnie wielu osobom to nie tylko FIFA, ale i powiewa.

0: Ponad 450 tysięcy złotych dofinansowania z Unii Europejskiej dostała gmina Biały Dunajec, a wszystko po to, żeby zatrudnić ekodoradcę. To będzie człowiek, który ma pomagać m.in. w pozyskiwaniu dotacji na wymianę źródeł ciepła i odnawialne źródła energii. Będą też akcje edukacyjne dotyczące ochrony klimatu, oszczędzania energii, walki ze smogiem. Gmina planuje też zakup takiego sprzętu, który będzie mógł mierzyć na przykład jakość powietrza. Na ten temat informacje znajdziecie nie tylko w naszych serwisach, ale też i na naszej stronie radioalex.com.pl. A już niedługo będziemy wiedzieli, kto od nas dostanie może nie dotację, ale bardzo przyjemną rzecz, czyli prezent dla mamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.

0: dyskontowe Asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Sobota i niedziela to będą dni naprawdę ciepłe, nawet do 25 stopni Celsjusza przewidują synoptycy. Tymczasem dziś przed nami jeszcze dosyć pochmurne i momentami deszczowe popołudnie, a także wieczór. Nad ranem termometry będą wskazywały około 8-9 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia słupek rtęci może się wspiąć do poziomu 17 kreski w Zakopanem, 18 w Rabce-Zdroju, 20 w Krynicy, a 22 stopnie będą w Nowym Sączu.

0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
1: I znów docieramy do tego momentu, który najbardziej lubię, bo kogoś mogę obdarować. Chodzi o voucher dla mamy do Wellness and Spa. No to biorę się do dzwonienia. Dzisiaj Monika. Halo, halo. Czy ja się dodzwoniłem do Moniki?
2: Tak.
1: Łukasz Tymków, Radio Alex. To, co ja tutaj przeczytałem w twoim zgłoszeniu, to jest naprawdę wielka rzecz. Pięcioro dzieci, tak?
2: Tak, dokładnie tak.
1: To ty jesteś najstarsza, najmłodsza w środku?
2: Tak.
1: W środku. No dobrze, troszkę słaba jakość połączenia, ale nie szkodzi. Tak czy owak, prezent będzie oczywiście dla ciebie. Powiedz nam tylko, jak ma na imię twoja mama, no i gdzie mieszka?
2: Moja mama ma na imię Zofia i mieszka w Zakopanem.
1: Pozdrawiamy panią Zofię z Zakopanego, Moniko. A tobie dziękujemy za zgłoszenie. No i informujemy, że voucher do Spa and Wellness dla twojej mamy Zofii już do ciebie leci.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pamiętaj, i ty też możesz wygrać taki fajny prezent jeszcze jutro na antenie Radia Alex. Wejdź na naszą stronę radioalex.com.pl, wypełnij specjalny formularz w sprawie konkursu i czekaj na nasz telefon.
0: Sponsorem konkursu O Mamo Co Robić jest właściciel Tatra Harmony Spa and Wellness w Helan Family and Spa.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za 7?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Staszek, twój dom nowy?
7: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
6: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
7: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
6: Oleś musiał zapłacić?
7: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
6: Daj numer do Eko Podhale.
7: 733-049-049.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: No i proszę, czwartkowe popołudnie prawie, że już przechodzi do historii. Przed nami po godzinach, a jutro będę wprowadzał was w weekend. Za uwagę dziękuję teraz Łukasz Tymków. Do usłyszenia, do jutra, cześć.
1: Akcja ratownicza w słowackich Tatrach. Nie żyje turysta z Polski. Ulica Borek w Kluszkowcach będzie przebudowana. Kto pokieruje Instytutem Pamięci Narodowej, czy ta sprawa podzieli rządzących? O tym usłyszycie w wiadomościach Radia Alex już za chwilę. Anna Kruszewska, słyszymy się o 17:00.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
4: Służbowo i prywatnie wszystko, co jeździ, wynajmiesz w pierwszej na Podhalu wypożyczalni Skalny Rental. Oferujemy wozidła, koparki i zagęszczarki, auta osobowe, dostawcze, a nawet 9-osobowe busy w wynajmie krótko- i długoterminowym. Świadczymy usługi ziemne i budowlane oraz transport na terenie Podhala. Skalny Rental, Kościelisko, ulica Budzówka. Dzwoń 608-599-370 lub 724-507-591.
5: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Po reklamie.
15: Jest już 17:00, w takim razie w Radio Alex posłuchajmy razem najnowszych wiadomości.
1: Anna Kruszewska. 64-letni turysta z Polski stracił przytomność, schodząc ze schroniska w słowackich Tatrach. Mimo długiej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować. Polak schodził ze schroniska z Bujnickiego w Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach. Zmieniamy temat. Policjanci z Jabłonki zatrzymali do kontroli 25-letniego kierowcę BMW. Zachowanie mieszkańca Lipnicy Wielkiej wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, roztrzęsiony i miał zmienne nastroje. Policjanci postanowili więc przeszukać samochód. W aucie znaleziono susz roślinny, który został zabezpieczony do badań laboratoryjnych. Funkcjonariusze podejrzewają, że kierowca mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Pobrano mu krew do badań i zatrzymano prawo jazdy. O dalszych konsekwencjach zdecydują wyniki ekspertyz i badań toksykologicznych. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Borek w Kluszkowcach. Inwestycje zrealizuje podhalańskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe z Nowego Targu. Koszt zadania rocznie wynosi ponad 602 tysiące złotych, a połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne i przygotowawcze, budowę chodnika i poboczy, przebudowę zjazdów oraz wymianę nawierzchni od ulicy Gorczańskiej. W planach są także prace związane z kanalizacją, oświetleniem oraz nową organizacją ruchu.
2: O tym się mówi w regionie.
1: Zakopiański hotel Imperial ponownie zmienił właściciela. Taką informację podał branżowy portal Hotelarz. Czy popadający w ruinę legendarny budynek tym razem będzie miał szczęście do inwestora?
11: Nowym właścicielem budynku powstałego pod koniec lat 20. ubiegłego wieku został Józef Wojciechowski, właściciel firmy deweloperskiej. Na zakup hotelu miał wyłożyć 36 milionów złotych. Poprzedni właściciel wyburzył część dobudowaną w latach 70. i uzyskał pozwolenie na budowę nowego budynku zaprojektowanego przez zakopiańską pracownię architektoniczną. Wojciechowski zapowiada, że wykorzysta projekt i pozwolenie na budowę. W nowym hotelu ma powstać 130 luksusowych pokoi.
1: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska. Jak obecnie wygląda legendarny hotel, możecie zobaczyć na radioalex.com.pl.
2: To są wiadomości z Podhala.
1: Jak rozwijać turystykę w gminie Kościelisko, gdy miejsc noclegowych jest coraz więcej, a konkurencja rośnie? O tym będą rozmawiać mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządowcy podczas debaty pod hasłem Recepta na turystykę w gminie Kościelisko. Spotkanie poświęcone będzie przyszłości lokalnej branży turystycznej i pomysłom na nowe atrakcje, które mogłyby przyciągnąć gości do regionu. Organizatorzy zapraszają do dyskusji i podkreślają, że głos mieszkańców ma być kluczowy w rozmowach o dalszym rozwoju gminy. Debata odbędzie się za tydzień, w piątek, 29 maja, w sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko i potrwa od godziny 10 do 13. Ja już dziękuję za wspólne popołudnie w wiadomościach Radia Alex. Teraz Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Informacje z kraju i ze świata.
14: Narasta spór w koalicji rządowej w sprawie wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
16: Ludowcy nie odpuszczają i namawiają pozostałych partnerów do głosowania na Mateusza Szpytnę, obecnego wiceprezesa IPN, rekomendowanego przez kolegium Instytutu.
14: Michał Radkowski. Nie ma szans na porozumienie w koalicji?
17: Oficjalnie żadna ze stron nie chce odpuszczać. Koalicja Obywatelska, Lewica i Klub Centrum mówią podobnie. Mateusz Szpytna odpowiada za czystki kadrowe w IPN i jego upolitycznianie. Wskazują też na miażdżący raport NIK o niegospodarności Instytutu. Ludowcy i część posłów Polski 2050 cenią Szpytmę za dorobek naukowy, wiedzę historyczną i świetne przygotowanie merytoryczne. Ich opinię wspiera opozycja, razem z PiS i Konfederacją mieliby w Sejmie większość. To miało zirytować premiera. Tydzień temu w ostatniej chwili punkt dotyczący głosowania na prezesa IPN zdjęto z porządku obrad. O skreślenie apelowali ludowcy. Powiedzieli, że potrzebują 2 tygodni na przekonanie koalicjantów. Teraz słyszę, że zaczyna się gra na czas, bo nawet jeśli uzbiera się większość dla Szpytmy w Sejmie, to i tak przepadnie on w Senacie, a zgoda Izby Wyższej jest konieczna przy wyborze prezesa IPN. Nieoficjalnie słyszę, że nie wszyscy nawet w PSL chcą umierać za Szpytmę, a i sam PSL w ostateczności się wycofa, by nie drażnić premiera.
18: Kolejny alarm powietrzny na Litwie.
14: Mieszkańców regionu Uciańskiego na wschodzie kraju wezwano, by pilnie zeszli do miejsc schronienia.
18: A powodem ma być dron zaobserwowany w pobliżu litewskiej granicy.
14: Rozległy się syreny, poderwano natowskie myśliwce. Specjalną operację na północy kraju rozpoczęło ukraińskie wojsko oraz służby specjalne.
18: Powodem są obawy zaangażowania Białorusi w wojnę, a także wspólne z Rosją ćwiczenia zużycia broni jądrowej na białoruskim terytorium.
14: Krzysztof Zasada.
19: Chodzi o wzmożone działania kontrwywiadowcze na graniczących z Białorusią obszarach, czyli w obwodach czernichowskim, kijowskim, żytomierskim, rugieńskim i wołyńskim. Funkcjonariusze będą m.in. przeprowadzać kontrole obywateli, patrolować teren, a także przeszukiwać wytypowane lokale, poszukując przedmiotów, którymi obrót jest zakazany. W trakcie operacji mundurowi mogą ograniczać ruch samochodowy i pieszy, sprawdzać dokumenty oraz kontrolować samochody. Te działania, jak tłumaczy dowództwo, mają uniemożliwić wrogowi penetrację terenów przygranicznych, dokonywania na nich aktów sabotażu i dywersji, a także prowadzenia działalności wywiadowczej.
15: To z całą pewnością wiosenna pogoda i na Podhalu, i na Podbeskidziu. Elementy lata na Podbeskidziu pojawią się w niedzielę, bo wtedy na termometrach prawie 25 stopni. Na Podhalu aż tak ciepło nie będzie, bo w niedzielę jakieś 20 stopni, w Zakopanem 17. Co do piątku, czyli do jutra, no to jutro w Zakopanem 13 stopni, w Nowym Targu 17, w Bielsku Białej 20 stopni. Jutro może być burzowo, szczególnie w górach. Jutro przede wszystkim słońce jednak ma nam towarzyszyć. We'll be right back. Mam takie wrażenie, że ten tydzień zasuwa jakoś tak wyjątkowo szybko. Już jest czwartek, 6 minut po 17, czyli za chwilę będzie weekend, a jeszcze tyle jest do zrobienia. Mam nadzieję, że program po godzinach w Radiu Alex z jednej strony szybko doprowadzi nas do wolnego, a z drugiej pozwoli skutecznie i dobrze zakończyć wszystkie te wyzwania, które ten tydzień roboczy przed nami postawił. Co za filozoficzne myśli na sam początek. Boję się pomyśleć, co będzie za 4 godziny na koniec. Michael Patrick Kelly na początek tej godziny w Radiu Alex. Run Free, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry.

0: są i to ekipa Gypsy Kings, czyli specjaliści od grania na gitarach, chociaż wokalnie też, jak słyszeliśmy, radzili sobie świetnie. A my świetnie radzimy sobie z tym tygodniem, więc jest nagroda w postaci weekendu i poplanujemy sobie ten weekend blisko nas w programie po godzinach. Będzie też muzyczny świat. Dzisiaj na pewno dowiemy się, kto nie robi sobie selfie z fanami, a także ile lat ma najstarsza fanka koncertowych wrażeń. Można powiedzieć nawet takich ekstremalnych koncertowych wrażeń. Będziemy też w trybie brodzenia. O co chodzi i jakie są tego skutki? O tym na pewno dzisiaj w programie po godzinach. A za chwilę w Radiu Alex gramy dalej. Będzie Szałki.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

Dawid Podsiadło i sezon w Radiu Alex. Mam nadzieję, że od teraz to startuje już sezon na dobrą wiosenno-letnią pogodę na Podhalu i Podbeskidziu. A co u nas w ten weekend? Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Dolinie Kościeliskiej zaprasza na bezpłatne wydarzenia w ramach akcji Funduszowy Maj. Uczestnicy będą mogli zwiedzić multimedialną wystawę Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, prezentującą w nowoczesny sposób historię powstawania Tatr i procesów kształtujących Ziemię. Tego samego dnia odbędą się także warsztaty edukacyjno-artystyczne Kwiaty Tatr, podczas których uczestnicy poznają tatrzańską florę i wykonają modele roślin. Trzeba się zapisać, a jak to zrobić? Przeczytacie na radioalex.com.pl to wydarzenie w najbliższą sobotę. Bawcie się dobrze!

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
2: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Agosto śpiewa nam Alvaro Soler w Radiu Alex, a jak częściej gramy pana Alvaro, to można wywnioskować, że zbliża się lato. No w pogodzie to lato, jest szansa, że pojawi się w weekend u nas, szczególnie w niedzielę, bo będzie bardzo ciepło. O prognozie pogody na pewno po wiadomościach o 18, a po 18 będzie też muzyk, który nie lubi sobie robić selfie z fanami. No i będziemy też u nas, sprawdzimy co fajnego w trakcie weekendu będzie się działo blisko nas.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733 049 049.
4: Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com. Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 18, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
5: Ścigany przez polską prokuraturę prezes serwisu cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych na jednym z poligonów wojskowych.
6: Przypomnijmy, że Marcin P. jest podejrzany o oszustwo na szkodę ponad 5000 klientów.
5: Krzysztof Zasada z nowymi faktami. Co wiadomo o okolicznościach pojmania ściganego?
7: Zatrzymanie dokonać mieli funkcjonariusze US Marshals przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym oraz policjantami z łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Głównej. Marcin P. wpadł na poligonie wojskowym w stanie Missouri. Jak usłyszałem, brał tam udział w ćwiczeniach. Nie ma jednak bliższych informacji na temat charakteru tych ćwiczeń. Z moich ustaleń wynika też, że polscy funkcjonariusze pracowali nad sprawą od kilku miesięcy, a do zatrzymania doszło na podstawie informacji, które przekazywali amerykańskim partnerom. Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Prokuratura regionalna w Poznaniu ścigała go w związku z podejrzeniem popełnienia oszustw na ogromną skalę i prania pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu w ramach działalności jego firmy walutowej z województwa lubuskiego.
6: Tynk sypiący się z sufitów, powiększające się pęknięcia w ścianach i ciągły strach.
5: W takich warunkach mieszkają lokatorzy kamienicy przy ulicy Mielczarskiego 26 w Łodzi. Tarcza Katarzyna, drążąca tunel pod miastem, przeszła pod nieruchomością prawie 3 lata temu.
6: A wciąż pojawiają się nowe problemy, twierdzi pan Roman, który porusza się na wózku.
8: Cała kamienica przechyliła się. Tak jak ja to widzę, to gdzieś centymetr, półtora w poziomie.
9: I po czym pan poznaje, że jest taka różnica?
8: Jak siedzę na wózku, podjadę pod ścianę, puszczę ręce z kół, to wózek sam zaczyna się ze mną toczyć pod następną ścianę. Wszystkie płytki zaczęły w pionie odpadać, szpara się zrobiła też po 4-5 cm.
9: Czy pan tę sytuację komuś zgłosił? No,
8: tutaj było wielokrotnie zgłaszane i...
10: I co?
8: I nic. Kompletnie nic.
5: Usłyszała nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
6: Dziś spółka PKP PLK odwołała planowane spotkanie z mieszkańcami.
5: Kolejny termin to czwartek w przyszłym tygodniu.
0: Siedem, osiem stopni, tyle minimalnie najbliższej nocy w Zakopanem, tyle też w Nowym Targu, w Bielsku Białej 10 stopni, jutro w Bielsku nawet 20, w Nowym Targu 17, w Zakopanem 13, dużo słońca, choć ma się chmurzyć i na Podhalu i na Podbeskidziu, no i niewykluczone są burze, one mogą być gwałtowne, szczególnie w górach. 21 maja, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbaty, jak kiedyś we Włoszech. Poprosiłem o herbatę, to przejęta pani zapytała, czy się dobrze czuję. Wiadomo, we Włoszech to króluje kawa. A na naszej antenie króluje muzyka wybrana dla ciebie zamiast kawy albo do kawy, jak kto woli, Lubega już teraz w Radiu Alex, a później Jennifer Lopez i Pitbull. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie, 3 po 18.

0: Zokaria Andy Dust w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. A teraz Paul McCartney, ex-Beatles, który nie lubi robić sobie zdjęć z fanami. Ostatnio nawet wyjaśnił, dlaczego tak jest. Przyznał, że chce zachować poczucie normalności i nie czuć się jak występująca małpa. To legenda muzyki. Nic nie musi. Gdyby dopiero teraz zaczynał karierę, to pewnie takie selfiaki byłyby na porządku dziennym. Mons Zermelow za chwilę w Radiu Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Zdrowie w prezencie. Dzień Matki w resorcie Bania. Resort Bania w Białce Tatrzańskiej zaprasza na wyjątkowy Dzień Matki. Już w sobotę 23 maja skorzystaj z bezpłatnych badań profilaktycznych. Czekają na Was mammografia, USG piersi i tarczycy, badania w kierunku osteoporozy oraz porady dietetyka. Fachową opiekę zapewni Krakowskie Centrum Medyczne Masza Chaba. Zapraszamy pod termę i hotel Bania od 10 do 17. Badania odbywają się według kolejności zgłoszeń na miejscu.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.

0: Maria Magdalena i pani Sandra w Radiu Alex. W niedzielę, słuchajcie, szykuje się fajne wydarzenie w Nowym Targu. To będzie 18. Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Na początek od 13.30 przemarsz orkiestr przez rynek, po czym uczestnicy przejdą do Parku Miejskiego imienia Adama Mickiewicza, gdzie odbędą się przesłuchania koncertowe. 10 orkiestr z regionu. Tegoroczna edycja wydarzenia stanowi również eliminację do 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych. Echo Trombity. Kto lubi taką muzykę, no to już ma pomysł na kawałek weekendu. Polecamy. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex. Check it out, check it out.

0: Komodo w wersji tanecznej, a kiedyś w wersji balladowej zespół Whitesnake. Is This Love w Radiu Alex, a u nas jutro po 20 to raczej muzyka taneczna będzie rządzić i królować. Sporo nowości w tanecznym Radiu Alex, ale będą też sety, będzie trochę eurodisco, dobrze będziemy się bawić. Od 17 w piątek rozgrzewka, od 20 już nasza weekendowa impreza. A za chwilę impreza czwartkowa, można tak powiedzieć, choć to będzie kołysanka i zespół Piękni i Młodzi.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: Day After Day, ekipa Millennium, czyli trochę dźwięków Eurodisco na antenie radia Alex. Za chwilę będzie 19, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 19 seniorka, która tak kocha koncerty, że nawet w podeszłym wieku szaleje bardziej niż nie jeden młodzian i też z tego tytułu trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Będziemy też u nas w regionie i sprawdzimy, co u nas w ten weekend. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Masz Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Po reklamie.
5: Jest już 19:00, czas na wiadomości. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Posłuchajmy wspólnie.
6: Były poseł i były wiceminister Jacek Rzet został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: Stało się to na wniosek Prokuratury Europejskiej. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
6: Jacek Rzet nadzorował je jako wiceminister funduszy i polityki regionalnej w rządach Zjednoczonej Prawicy w latach 2020-2023.
7: Szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 19-letniego strażnika granicznego.
6: Mężczyzna w nocy zmarł w internacie.
8: Jak ustalono, 3 funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. Rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu.
7: Informowała Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie.
6: Pozostałych 2 mężczyzn trafiło do szpitala.
7: Litewskie wojsko odwołało alarm powietrzny dla części kraju.
6: Alert ogłoszono po wykryciu 2 dronów, które nadleciały od strony Białorusi. Poderwano na natowskie myśliwce.
7: Bezzałogowce zniknęły z radarów, teraz trwają ich poszukiwania. Wszyscy zatrzymani na morzu aktywiści z flotylli płynącej z pomocą do strefy Gazy zostali deportowani z Izraela.
6: Rzecznik polskiego MSZ-u informował wcześniej, że zatrzymani przez izraelskie służby 2 polscy obywatele jeszcze dzisiaj opuszczą ten kraj.
7: Flotylla licząca około 50 jednostek z 430 aktywistami wypłynęła z południowej Turcji.
6: MSZ Izraela nazwał tę akcję chwytem PR-owym na usługach Hamasu. 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek stosowania kasków przez osoby do 16 roku życia, jadące rowerami i hulajnogami.
7: Za złamanie tego przepisu będzie groził 100-złotowy mandat.
6: Na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
9: Z tej strony Lady nie zauważyłem tego, żeby jakieś zainteresowanie większe było kaskami. Może w innych sklepach.
10: Po kaski przychodzą?
11: Nie.
12: Po malutku, ale nie ma tak, że są tu.
10: Dużo trzeba wydać.
9: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś

Vole vous danser to Ricky Poveri w Radiu Alex. Taka imprezowa piosenka to teraz też będzie o bardzo imprezowej pani. Trafiła nawet do księgi rekordów Guinnessa. To jest 99-letnia Paulina Cany, która w sieci znana jest jako gangster granny. Ona pokazuje, że wiek to tylko zbiór przypadkowych cyferek i warto korzystać z życia przez cały czas. Zdobyła ten rekord jako najstarsza osoba, która na koncercie poddała się crowdsurfingowi. Wiecie, chodzi o to takie pływanie na rękach tłumu. Wielki szacunek dla tej pani. Dla kogoś takie bilety na koncerty powinny być refundowane. Ile to daje szczęścia i radości. Piękny filmik z tym wyczynem jest w sieci. A my za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki. Będzie grupa Ace of Base.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Alex.

Góralska kapela Stanisława Ogórka w Radiu Alex. Noc otwartych sądów przed nami w ten weekend, już tak zmieniając temat z muzycznego na weekendowy. W Nowym Targu ta noc zacznie się w sobotę o 8:30 rano i potrwa do 21:00. A w programie przygotowano m.in. inscenizację procesów karnych, pokaz pracy techników kryminalistyki, prezentację psa służbowego oraz warsztaty dotyczące cyberprzemocy, uzależnień i odpowiedzialności prawnej. Uczestnicy będą mogli również zwiedzić sąd i zobaczyć, jak wygląda współpraca policji oraz wymiaru sprawiedliwości od kulis. Polecamy, bo to ciekawa sprawa, jeśli ktoś nie ma na co dzień styczności z wymiarem sprawiedliwości. To w najbliższą sobotę w sądzie i w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu.

0: A gdy jest już ciemno, zespół Phil w Radio Alex. Niektórzy to mają ciemno w głowie. Przykład, proszę bardzo. Mężczyzna w Cybertrucku od Tesli chciał przetestować tryb brodzenia. No i wjechał tym samochodem do jeziora. Pech chciał, że to było jezioro w parku krajobrazowym i oprócz mandatów za popełnione wykroczenia trafił też do aresztu za liczne naruszenia przepisów bezpieczeństwa wodnego. Może lepiej, że tak to się skończyło, jakby zaczął testować inne systemy tego samochodu na drogach publicznych, to mógłby komuś zrobić krzywdę. Dodam tylko, że samochód za prawie 500 000 zł na nasze nadaje się już tylko na złom. Wniosek z tego jest taki: najpierw pomyśl, a później to zrób. Albo nie. Luna zrobiła singiel Latina Lover, więc za chwilę go zagramy na antenie Radio Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie

0: Przypomnij na Modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wiadomo, że niskie ceny

0: Baby One More Time to Britney Spears w Radiu Alex. A teraz ważne pytanie. Macie już plany na wakacje? Jeśli nie, to jest fajna podpowiedź, bo czytam właśnie, że Polacy w wakacyjnych podróżach pokochali Tunezję. Okazuje się, że wśród turystów jesteśmy drugą po Francuzach nacją, która odwiedza ten kraj. W ubiegłym roku Tunezję odwiedziło 300 tysięcy osób z Polski. Ciekawe, jak to wygląda w drugą stronę. No co, może są takie osoby na świecie, które na wakacje jadą tam, gdzie chłodniej niż w swoim rodzimym kraju. Za chwilę w Radiu Alex kolejna porcja muzyki. Będzie bardzo gorąco, bo pojawią się Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz. Będzie mój przyjacielu.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Alex.

0: Giganci w Radiu Alex. Wracamy teraz do tematów istotnych, ciekawych, no bo będzie o gigantach. Okazuje się, że rekordowa liczba osób chciała wczoraj wybrać się na szczyt Mount Everest. Zdobyły go 274 osoby i to nie są dane ostateczne, bo jest taka opcja, że jeszcze ktoś po prostu schodzi i nie poinformował władz, że udało się to lub się nie udało. Jeszcze trochę i nawet na Mount Everestie będzie tak tłoczno jak u nas w sezonie na Giewoncie. Niczego nie można wykluczyć. Murray Head za chwilę w Radiu Alex. Też będzie wycieczka, tyle że nie na Mount Everest, a do Bangkoku.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio

0: Zespół Baltimora jako ostatnie muzyczne akcenty w tym tygodniu w programie Po Godzinach. Oczywiście po 21 muzyka też pojawi się na antenie Radia Alex, ale po 21 magazyn naszych dziennikarzy, czyli informacyjnie podsumujemy czwartek. Polecam i zapraszam. Wcześniej wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: Jest już 21. Marlena Chudzio ma dla nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajmy wspólnie.
8: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą ratyfikację nowej umowy Polski i Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości. Nowe przepisy rozszerzają zakres współpracy obu państw nie tylko na przestępczość zorganizowaną, ale na wszystkie przestępstwa przewidziane w prawie obu krajów oraz wybrane wykroczenia. Umowa przewiduje także poszerzenie katalogu organów uprawnionych do współpracy, w tym służb przygranicznych. 10 zawiadomień do prokuratury złożyła Centralna Komisja Egzaminacyjna po zakończonych dziś egzaminach maturalnych. Michał Krasoń. Michale, czego konkretnie dotyczą te zawiadomienia?
9: Chodzi o przypadki publikowania arkuszy egzaminacyjnych w internecie przed rozpoczęciem matur. Do sieci trafiły arkusze z języka polskiego, angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym, a na poziomie rozszerzonym z chemii, biologii, matematyki, WOS-u, informatyki, geografii i historii. Dodatkowo kilkadziesiąt prac zostało już unieważnionych.
10: Zdający wnoszą telefon komórkowy na salę egzaminacyjną. Samo wnoszenie telefonu komórkowego na salę egzaminacyjną powoduje unieważnienie tego egzaminu i takich przypadków mam już w systemie około 70.
9: Mówił mi Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dodatkowo 10 prac unieważniono za ściąganie.
8: Kierujący drezyną, który na stacji PKP Warszawa Powiśle spowodował wypadek z udziałem podmiejskiego pociągu pasażerskiego, w momencie zdarzenia był pijany. Warszawska prokuratura przekazała szczegóły groźnego incydentu, do którego doszło 1 maja. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Jakie są ustalenia śledczych?
11: Grzegorz T., kierując drezyną służącą do remontów, wychylił znajdujący się na niej dźwig nad tor, którym jechał pociąg Kolei Mazowieckich do Nasielska. Maszyna uderzyła w wagony, rozrywając poszycie. W składzie było 27 pasażerów oraz dwie osoby obsługi. Nikomu nic się nie stało, ale gdy zbadano uczestników zdarzenia, okazało się, że operator drezyny miał ponad promil alkoholu w organizmie. W tym stanie przyjechał na Powiśle z Warszawy Wschodniej. Okazało się też, że 10 lat temu był skazany przez sąd za prowadzenie samochodu po pijanemu. Kierownik robót i on usłyszeli teraz zarzuty umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, które zagrażało zdrowiu i życiu wielu osób. Dodatkowo kierowca jest podejrzany o jazdę po pijanemu. Straty spowodowane wypadkiem przekroczyły 1 000 000 zł. Prokurator zabezpieczył hipoteki podejrzanych, grozi im 8 lat więzienia.
0: Pogodowo dobrze zapowiada się piątek na Podhalu i na Podbeskidziu, bo przede wszystkim ma nam towarzyszyć słońce, choć po południu niewykluczone są burze, szczególnie w górach. Na termometrach w Zakopanem jutro 13 stopni, w Nowym Targu 17, a w Bielsku 20 stopni. W kolejnych dniach jeszcze cieplej, kulminacja ciepła w piątek, wtedy w Bielsku Białej nawet 25 stopni, w Nowym Targu 20, a w Zakopanem 17. 21 maja, to jest czwartek, to są 3 minuty po 21 w Radiu Alex. Czas na magazyn naszych dziennikarzy. Dużo ciekawych tematów przed nami i dużo muzyki. Na początek Demis Roussos, a później Aleksandra Stan. Łukasz Jakubczyk, dobry wieczór.

Zapraszam na wieczór reporterów Radia Alex. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi mandatami. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe i wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w wiadomościach prowadzą do fałszywych stron gov.pl czy mObywatel. Strony te wyłudzają dane osobowe, PESEL czy dane karty płatniczej. Policjanci przypominają, miejmy ograniczone zaufanie do napływających do nas wiadomości. Nie klikaj w podejrzane linki, nigdy nie podawaj danych karty ani danych do logowania na nieznanych stronach. Wszelkie aplikacje uruchamiaj z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez linki.

0: Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich otrzymał 500 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzą z Funduszu Promocji Kultury. Jak podkreśla Zakopiański Urząd Miasta, wsparcie jest wyrazem uznania dla znaczenia festiwalu w promowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego oraz kultury ludowej. Dzięki przyznanym środkom możliwa będzie dalsza promocja autentycznego folkloru oraz organizacja wydarzenia, które od lat łączy kultury i pokolenia. W tym roku festiwal odbędzie się w dniach od 21 do 27 sierpnia.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

najbliższą niedzielę w Nowym Targu odbędzie się 18. Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13.30 przemarszem orkiestr przez rynek, po czym uczestnicy przejdą do Parku Miejskiego imienia Adama Mickiewicza, gdzie odbędą się przesłuchania konkursowe. W festiwalu weźmie udział 10 orkiestr z regionu. Tegoroczna edycja wydarzenia stanowi również eliminację do 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity.

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na promocję wyjątkowej książki Myśli świętego Augustyna, w której refleksje tej niezwykłej postaci zostały przetłumaczone na gwarę góralską przez profesora Stanisława Chodorowicza. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o kulturze Podhala, znaczeniu gwary oraz łączeniu tradycji z literaturą i duchowością. Uczestnicy poznają także kulisy pracy nad niezwykłym przekładem publikacji. Wydarzenie poprowadzi profesor Stanisława Trebunia-Staszel, a oprawę muzyczną zapewni zespół Młode Podhale. Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek w Nowotarskim Ratuszu. Początek o godzinie 18:00.

0: Grooming to proces, w którym dorosły manipuluje dzieckiem, aby zdobyć jego zaufanie. Celem tych działań jest zazwyczaj wykorzystanie seksualne, nakłonienie do udziału w pornografii lub zmuszenie do prostytucji. To częsta przyczyna zaginięć dzieci. Sprawcy działają przez internet. O szczegółach Beata Denis-Jastrzębska.
1: Sprawca wybiera ofiarę, podszywa się pod rówieśnika lub udaje przyjaciela, zdobywa jej zaufanie i odcina stopniowo od rodziny i przyjaciół. Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców lub opiekunów, to godziny spędzane przed ekranem w tajemnicy, nerwowe zamykanie stron na widok rodzica czy zasłanianie ekranu telefonu, a także nagłe zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z życia rodziny, unikanie rozmów na temat tego, z kim dziecko koresponduje w sieci. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest ofiarą groomingu, warto zrobić zrzuty ekranu i powiadomić policję.
0: Policja i Fundacja Itaka prowadzą kampanię społeczną, która przypomina o zaginionych dzieciach. W tym roku kampania zwraca szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: czwartek w Wiadomościach Radia Alex. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska. Posłuchajcie podsumowania. 64-letni turysta z Polski stracił przytomność, schodząc ze schroniska w słowackich Tatrach. Mimo długiej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować. Polak schodził ze schroniska z Bujnickiego w Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach. Zmieniamy temat. Policjanci z Jabłonki zatrzymali do kontroli 25-letniego kierowcę BMW. Zachowanie mieszkańca Lipnicy Wielkiej wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, roztrzęsiony i miał zmienne nastroje. Policjanci postanowili więc przeszukać samochód. W aucie znaleziono susz roślinny, który został zabezpieczony do badań laboratoryjnych. Funkcjonariusze podejrzewają, że kierowca mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Pobrano mu krew do badań i zatrzymano prawo jazdy. O dalszych konsekwencjach zdecydują wyniki ekspertyz i badań toksykologicznych. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Borek w Kluszkowcach. Inwestycje zrealizuje podhalańskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe z Nowego Targu. Koszt zadania wynosi ponad 602 tysiące złotych, a połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne i przygotowawcze, budowę chodnika i poboczy, przebudowę zjazdów oraz wymianę nawierzchni od ulicy Gorczańskiej. W planach są także prace związane z kanalizacją, oświetleniem oraz nową organizacją ruchu.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Zakopiański hotel Imperial ponownie zmienił właściciela. Taką informację podał branżowy portal Hotelarz. Czy popadający w ruinę legendarny budynek tym razem będzie miał szczęście do inwestora?
2: Nowym właścicielem budynku powstałego pod koniec lat 20. ubiegłego wieku został Józef Wojciechowski, właściciel firmy deweloperskiej. Na zakup hotelu miał wyłożyć 36 milionów złotych. Poprzedni właściciel wyburzył część dobudowaną w latach 70. i uzyskał pozwolenie na budowę nowego budynku zaprojektowanego przez zakopiańską pracownię architektoniczną. Wojciechowski zapowiada, że wykorzysta projekt i pozwolenie na budowę. W nowym hotelu ma powstać 130 luksusowych pokoi.
0: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska. Jak obecnie wygląda legendarny hotel, możecie zobaczyć na radioalex.com.pl.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Jak rozwijać turystykę w gminie Kościelisko, gdy miejsc noclegowych jest coraz więcej, a konkurencja rośnie? O tym będą rozmawiać mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządowcy podczas debaty pod hasłem Recepta na turystykę w gminie Kościelisko. Spotkanie poświęcone będzie przyszłości lokalnej branży turystycznej i pomysłom na nowe atrakcje, które mogłyby przyciągnąć gości do regionu. Organizatorzy zapraszają do dyskusji i podkreślają, że głos mieszkańców ma być kluczowy w rozmowach o dalszym rozwoju gminy. Debata odbędzie się za tydzień, w piątek, 29 maja, w sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko i potrwa od godziny 10 do 13. Policjant z Zakopanego, będąc po służbie, pomógł zatrzymać pijanego kierowcę, który uciekł z miejsca kolizji w Nowym Targu. Do zdarzenia doszło przy ulicy Przechodniej. Kierowca Skody Octavii zderzył się z autem nauki jazdy i odjechał. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na opisany samochód i przekazał informację policjantom z Nowego Targu. Mundurowi szybko odnaleźli pojazd oraz 25-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego. Mężczyzna przyznał, że uciekł po kolizji, ponieważ wcześniej pił alkohol. Badanie wykazało 1,3 promila. Kierowca stracił prawo jazdy. Grozi mu do 3 lat więzienia oraz dodatkowe konsekwencje związane z ucieczką z miejsca zdarzenia.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: 4 urzędy stanu cywilnego w Polsce dokonały już transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Zakopiański Urząd zgodnie z punktem 13 zakresu swoich czynności ma również za zadanie transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Na razie jednak przeniesienie aktów małżeństw jednopłciowych wykonywać nie będzie, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: Przepisy są jasne. Na ten moment nie ma innych przepisów, które by określały, co może zrobić Urząd Stanu Cywilnego. My przestrzegamy przepisów, które obowiązują. No, jeżeli będzie jakaś inna ustawa, rozporządzenie albo coś, na podstawie którego będziemy mogli takie transkrypcje przeprowadzać, no to wtedy będziemy się zastanawiać, jak to robić. Natomiast na ten moment, jeżeli ktoś złoży wniosek, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przestrzegamy obecnie obowiązujących przepisów, między innymi konstytucji, która jasno określa, jakie małżeństwa można zawierać w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego i na ten moment tego się będziemy trzymać.
0: Zakopane i Tatry są popularnym miejscem zawierania małżeństw, nawet przez osoby z innych rejonów kraju czy z zagranicy. W zeszłym roku udzielono ich w sumie 150 55, w tym prawie 40 w plenerze. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w Niedzicy. Od najbliższego poniedziałku do 3 czerwca prowadzone będą dalsze prace przy rozbudowie drogi powiatowej Niedzica-Kacwin. Roboty obejmą frezowanie nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw jezdni. Na czas prac częściowo wyłączony z ruchu będzie jeden pas drogi po stronie przeciwnej do nowego chodnika. Nadal obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Nowotarska Akademia Nauk Stosowanych świętuje 25-lecie istnienia. W czasie uroczystych obchodów poinformowano, że placówka otrzymała akredytację na otwarcie kierunku lekarskiego. 3 lata temu, kiedy uczelnia po raz pierwszy próbowała otworzyć ten kierunek, nie uzyskała pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przyczyną był niedobór kadry naukowej i brak pełnego dostępu do laboratoriów i prosektoriów niezbędnych do nauki zawodu, mówi Bianka Godlewska-Dziobon, rektorka Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu.
4: Przez 3 lata robiliśmy wszystko, aby uzyskać ponownie ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, tym razem pozytywną. Udało się. No, musieliśmy przejść przez całą ścieżkę, jeśli chodzi o procedurę dotyczącą infrastruktury, dotyczącą kadry, dotyczącą działalności naukowej, dotyczącą laboratoriów. Zadeklarowaliśmy, że zatrudniamy odpowiednich specjalistów do odpowiednich kursów czy przedmiotów, które będą prowadzone w ramach standardyzowanego kierunku, jakim jest kierunek lekarski. Udało się pozyskać kadrę akademicką, więc mam nadzieję, że od października ruszymy.
0: Uczelnia przygotowuje 45 miejsc na kierunku lekarskim. Polska Komisja Akredytacyjna nie podała jeszcze oficjalnych informacji dotyczących akredytacji na rok szkolny 2026-2027. Takie informacje mają pojawić się na początku czerwca. Wieczorna kontrola drogowa w Rabie Wyżnej zakończyła się zatrzymaniem 28-letniego obywatela Ukrainy. Policjanci z komisariatu w Rabce-Zdroju zatrzymali do kontroli Skodę, której kierowca był wyraźnie zdenerwowany i nie miał przy sobie prawa jazdy. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki, m.in. susz roślinny i substancję psychoaktywną. Badanie wykazało też obecność alkoholu w organizmie mężczyzny. Pobrano również krew do dalszych badań pod kątem środków odurzających. To jednak nie koniec. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli kolejne narkotyki i substancje psychotropowe. Funkcjonariusze sprawdzają także legalność pobytu cudzoziemca w Polsce.
1: Dzieje się na drogach.
0: Pogoda sprzyja remontom ulic. W Zakopanem ruszyły najpilniejsze naprawy po zimie i kompleksowe przebudowy ulic zaplanowane na dłuższy okres. Burmistrz miasta zakłada, że wiele z nich uda się zakończyć przed wakacjami.
3: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej nieopodal. Też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. No i według potrzeb te wszystkie dziury, naprawy bieżące są robione, dlatego remonty rozpoczynamy teraz. Chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Natomiast wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
0: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
1: Twoje sprawy.
0: Dom ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej z defibrylatorem AED. To urządzenie, które może uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, gdzie kluczowe znaczenie ma szybka reakcja. Potrzebę zakupu defibrylatora zgłosiła władzom gminy Bukowina Tatrzańska Społeczna Rada Programowa Bukowieńskiego Centrum Kultury Dom Ludowy. Prośba spotkała się z pozytywną odpowiedzią wójta gminy i radnych. Pracownicy Domu Ludowego zostali już przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Kamienna kapliczka zwieńczona krzyżem w Jabłonce zostanie poddana pracom konserwatorskim. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą inwestycji. Jak podkreślają samorządowcy, zabytkowa kapliczka jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego Orawy i świadectwem historii oraz religijności dawnych mieszkańców regionu. Obecnie jej stan techniczny jest bardzo zły i wymaga pilnej renowacji. Celem prac będzie usunięcie zniszczeń oraz przywrócenie obiektowi pierwotnego wyglądu i zabezpieczenie go dla przyszłych pokoleń.
1: Słuchacie Radia Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Jest już 22, jest Katarzyna Podraza. W takim razie posłuchajmy wiadomości z kraju i ze świata.
5: Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone. Rozmawiamy o stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Poinformował o tym wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski po rozmowach w Waszyngtonie. Na jego konferencji prasowej był nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
6: Dobry wieczór. Tak, dopytywałem ministra o sprawę w czasie konferencji prasowej, bo w ostatnich dniach słyszeliśmy o redukcji sił w Europie, wstrzymaniu rotacji do Polski. Minister powiedział mi, że dotąd takiej zgody nie było nigdy wcześniej i Amerykanie nie chcieli dotąd rozmawiać na temat właśnie stałej bazy, zapewniał mnie minister. Teraz ten temat jest na stole. Oczywiście pamiętajmy, że to dla nas ogromne koszty, bo stała obecność wymaga infrastruktury dla żołnierzy. Ich rodzin to niemal potrzeba wybudowania małego miasteczka. W czasie konferencji prasowej minister mówił także, że rozmawiał o sprawie rotacji sił do Polski. Powiedział, że jest ona zawieszona. Na razie nie ma mowy o redukcji sił w Polsce.
5: Prokuratura Regionalna w Poznaniu czeka na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji Marcina P., prezesa internetowego kantoru cinkciarz.pl. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych.
7: Jest to śledztwo, które dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z korzystaniem z platformy wymiany walut cinkciarz. Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. Środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych.
5: Mówi prokurator Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. Komisja Europejska przyzna Ukrainie niższe kontyngenty na stal. Do tej pory Kijów w związku z wojną korzystał niemal z nieograniczonego eksportu do Unii, w tym do Polski. Nowe środki ochronne wejdą w życie od 1 lipca. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co to oznacza dla polskiego hutnictwa?
8: Polska branża hutnicza jest zadowolona z objęcia Ukrainy ograniczeniami, bo krajowe huty bardzo ucierpiały z powodu zalewu ukraińską stalą, gdy Bruksela zniosła cła w zeszłym roku. Jednak jak przekazał mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, to dopiero pierwszy krok w stronę ratowania krajowego przemysłu. Kluczowe znaczenie ma poziom tego bezcłowego kontyngentu i jak zostanie on rozdzielony między poszczególne kategorie produktów. A to jest dopiero negocjowane między Komisją a Ukrainą. Chodzi o to, żeby nie wszystko trafiało na polski rynek.
4: Siedem, osiem stopni, tyle minimalnie tej nocy zobaczymy na termometrach w Zakopanem i w Nowym Targu. W Bielsku Białej 10 stopni, jutro w Bielsku 20, w Nowym Targu 17, a w Zakopanem 13. Dużo słońca, choć po południu może się chmurzyć, może być też burzowo. W weekend jeszcze cieplej, jeszcze więcej słońca, choć burze też nie są wykluczone. Kończymy ostatni w tym tygodniu magazyn dziennikarzy Radia Alex. Łukasz Jakubczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Więcej tematów z regionu znajdziecie w portalu radioalex.com.pl. A my słyszymy się jutro po 17 w Tanecznym Radiu, czyli będziemy witać weekend. Już się nie mogę doczekać. Trzymajcie się, cześć.
0: Radio Alex.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Alex.